widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślała, że dla niej jestem słodziany.

0: by poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

To jest Radio SK.

0: jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą nosą. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas chłodniejszy dzień z temperaturą sięgającą 15 kresek. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, a po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów. Słupki rtęci spadną wtedy do 13 stopni. Przygotujcie się na mokre chwile.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest ta szósta, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry, odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
7: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
6: Mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury. Na A1 ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
8: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
9: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
6: A słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
10: SK Ostrzeszów News.
11: Marta Rajewska. 120 osób z gminy Czajków bierze udział w unijnym

0: projekcie Nowe Szanse dla Mieszkańców są zajęcia integracyjne, ale też pomoc psychologa.
1: Z poradnictwa psychologa skorzystało 45 osób.
0: Mówi kierownik GOPS-u Danuta Przybyłek. Projekt potrwa do 2027 roku. Jak wyglądała codzienność uczestników Powstania Styczniowego, tego i wielu innych rzeczy będzie można dowiedzieć się podczas żywej lekcji historii, która odbędzie się na terenie dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza w niedzielę o 13:00.
2: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem. Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa i kama.
3: Tak, to prawda, ja też jestem.
4: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy!
2: Wybierz sobie teraz albo kama z mleczkiem, albo
4: no
2: kawa z mleczkiem.
4: No wiadomo, że kawa z mleczkiem. Czy powiedziałem kawa czy kama? Niesamowite, pomyślałem, że powiem kama z mleczkiem, a powiedziałem kama z mleczkiem.
2: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Czy nazywasz je jako zabawki z Toy Story? Bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia tak zwanego.
1: 664 402 302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy. Dzisiaj pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: Dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie, co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił.

0: Wiadomo, to był fantastyczny komunikat, słabo słyszę, no to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego, jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną, to Marcin Prokop jest, patrzcie, dzisiaj na pierwszej stronie w Super Expressie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
0: Z blondynką.
2: Podam, to ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to kam stare zdjęcie ewentualnie może być dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
0: To jest kręcę,
3: no. Z Bagim i Łatwo Gangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem

0: jednocześnie i vlogiem powiedział do kamery dupa.
1: Bip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa
0: użył? Tak. Taki był wylosowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później tak. Cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Nie ma.
2: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
4: Tak jest.
3: Ten całe wyjątkowy... szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze powiedziała. Tak powiedziała.
4: Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas
3: dreszcze
4: podglądał.
3: Wywołał.
1: Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zawodowo naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni, znaczy, gdzie, to nieważne gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać, czekamy!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam dreszcze, jak tak ładnie gramy. Aż. Wszędzie.
0: One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: W Ostrzeszowie poranek przyniesie umiarkowane 15 kresek, ale gęste chmury nie pozwolą słońcu się przebić. Jakość powietrza będzie dobra, więc oddychać można spokojnie. Po południu możliwy delikatny, przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 13 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: demonstracje. A w Eskaniu sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98 6,61, a olej napędowy 6 zł 46 groszy. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
1: SK Sport News.
0: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
2: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w 6:30 już teraz.
3: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
4: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
5: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
2: A ona krzyczy, taramaty!
6: Taramaty!
2: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
3: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też.
7: Ja się stałem.

0: Chcecie coś wam do kawy dolali? Czy o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Po prostu my mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik, bo nie wiesz, ile musisz zapłacić.
0: Oj tak, jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I
0: 6 tysięcy złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr u nas.
1: Chyba tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku,
1: no.
0: Poproszę o linka.
4: Jankes, Kama, Kama. I Wiktor.
1: Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
5: Reklama.
6: UAM w Kaliszu to studia blisko ciebie i twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, 7.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało? Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój. Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: To jest też niezła artystka, Ola z nami.
2: Ola, ola, ola.
1: Godziny. Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia SK.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
4: Proszę na siebie.
5: Na siebie. Ale jednocześnie Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
5: no
1: to ma znaczyć w ogóle?
5: No jesteś,
1: znaczyć,
5: tak. Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej.
0: Okay. Przekonałaś mnie, kaba.
1: Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
3: Tak, no,
1: no właśnie, no. Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
3: No, wstałam właśnie dopiero i będę

0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
1: No
0: właśnie, no.
2: Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
1: No, wstałam właśnie dopiero i będę

0: ale
1: rozchyl portfelik, okej. Okay. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
2: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Sztuka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie. No.
3: Dziękuję bardzo.
2: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę. Radio
1: SK. Gips i kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
4: No. Dla mnie masz Tyla, dokładnie.
1: To nie to.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Podsiadło pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Podsiadło zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
0: A to za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
19: Disney Plus.
20: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
21: Mam propozycję.
22: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
24: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
25: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
26: To będzie ostatnia reklama.

0: Mama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Poranek w Ostrzeszowie przyniesie nam chłodniejsze powietrze z temperaturą około 15 kresek. Słońce schowa się za chmurami, więc nie będzie zbyt jasno. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest 7, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
6: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
5: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest trzymiesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
7: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
5: No, taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
8: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
5: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
9: SK Ostrzeszów News.
10: Marta Rajewska. MOPS w Ostrzeszowie ogłasza nabór uzupełniający w programie opieka wytchnieniowa. Miejsce jest tylko jedno. Do wzięcia 51 godzin darmowej opieki nad dorosłym niepełnosprawnym. Wnioski przyjmowane są do 18 czerwca. Filmy konkursowe na start. I już dziś aż 3 tytuły w konkursie Grand Prix Komeda w Ostrowie zobaczą widzowie. To Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, Franz Kafka i Wartość sentymentalna. Po seansach rozmowy z kompozytorami. Festiwal Komedy poleca Radio SK.
11: Dzień dobry, witamy w środę, w pół do piątku, 10 czerwca.
12: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
13: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
12: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
14: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
12: A, jakoś to rozchodzę.
11: To inaczej nazywa.

0: dzisiaj na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć, Eska, jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mam deciki.
0: Byłaś kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt, mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: Czyżby, a propos zwierząt?
2: W sensie, a propos zwierząt. Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmie

0: Ale mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
1: No w Polsce jest nawet miasto Trzmiel,
2: jest.
1: Ale nie ma miasta szympansów. Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszcze dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle. Odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia. Osoba grająca.
4: Pierwsze.
0: Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze. Mhm. W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io.
0: Czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek,
0: że
2: wesołek.
0: Osiołek.
2: No, no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, no, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby
2: z drugiego
3: nie rosły
2: patyczka. Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Ale no. Uwaga, siano i słoma to to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna. Dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.
6: Tak kocha się tylko w filmach, a rzeczywistość jest już inna.
0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
3: Prawdziwe.
0: Niestety.
4: A nie.
0: To jest komputer. Teraz takie rzeczy robi AI. Niestety.
4: A myślała, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie,
2: tak brzmiało.
0: Wiecie jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI-e.
4: AI-e.
0: AI-e.
4: Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry, halo, kto tam, SK?
0: Ojej, Jezu, kosmos.
3: Halo, halo, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
4: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
3: Okej.
4: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
7: Piąte.
2: La cucaracha, to po hiszpańsku. Drabina, karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
3: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
4: Jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
4: Nie reklamuję, nie reklamuj, że jest. No.
7: Szóste.
0: Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
3: 21.
2: Brawo.
0: Dobry gość.
4: No i uwaga.
0: Uwaga.
7: Siódme.
4: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
3: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątello, kama.
4: Ale ja.
2: I tak nie. To można,
4: tak?
2: Widzicie, no to jest facet z klasą, to jest dżentelmen.
4: Wychodzisz od razu.
2: Fantastycznie, wielkie gratulacje, mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów, tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy. No i jeszcze szybkie orędzie do narodu, co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
3: Pozdrawiam wszystkich, zaczynam właśnie urlop.
7: Wygrywa w radiu. Rozłącz!
0: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
2: No.
0: Ejka.
2: Nie.

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Jankes, Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 5 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była 13 wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: W Ostrzeszowie poranek przyniesie przyjemne 15 kresek, ale niebo będzie w większości zachmurzone. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu spodziewajmy się delikatnego, przelotnego deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni. Nie zapomnijcie parasola.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. W Rze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska, 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
0: SK Sport News.
2: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
3: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
4: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
3: Eugeniusz Bodo!
4: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
5: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot, matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
4: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
6: No wiadomo jaką.
3: To może tak. Szybki teścik?
7: Ile to jest 9 razy 8?
8: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
6: Nie.

0: znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Noc, ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Kim jest Jankes?
4: Wiktor będzie świetny w jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu, kim jest. No, i sytuacja jest następująca.
0: Ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
5: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
5: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź! Yeah!
4: Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Ja to właśnie okulary? Widzę, ja to właśnie widzę.
4: Pokaż, ja jeszcze nie widziałam tego.
6: Mało przerabiania.
5: Pokaż.
0: Nie. Nie.
5: Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
5: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
4: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
5: Czyli jestem
0: kleszczem.
5: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś, to już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają, to jest
4: koniec,
0: na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
4: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi na eskowym messengerku. Nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie, Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
5: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
5: To czyli nie jestem Polakiem.
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
5: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy szanse.
5: Czy jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
5: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
4: To się okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
4: Nie jesteś zupą pomidorową.

0: Instagram.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
8: I po reklamie.

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nosela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi nagle zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionej pana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
5: no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
5: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
4: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania.
5: Proszę pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
4: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
5: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
4: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
5: Proszę pani, jeszcze sekunda. Tak. To szokuje panią bardziej Rafał.
6: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i pięknie, dziękujemy bardzo, zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
0: Dwa kleszcze.
1: Nie dwa kleszcze, tylko dwa kuby.
0: Kuba i Kuba. Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankę, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: Chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
1: Myślę.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki.

0: Promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Dziś w Ostrzeszowie nieco chłodniej, bo termometry pokażą 15 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możliwe drobne, przelotne opady, a temperatura spadnie do 13 stopni. Przygotujcie się na mokrą aurę.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
9: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
8: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporterski Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
10: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
8: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
11: SK Ostrzeszów News.
12: Marta Rajewska. Prawie 40 tysięcy złotych. Tyle w ubiegłym roku wydała Kobyla Góra na stypendium szkolne.
13: Takie stypendium otrzymało 25 uczniów.
12: Mówi kierownik GOPS-u Przemysław Janulek. Nabór wniosków na nowy rok szkolny rusza we wrześniu. Kaliska fryzjerka Roma Kowalska będzie brała udział w próbie pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu na czas. Zawody odbędą się w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim. Udział w nich weźmie 20 fryzjerów z całej Polski, którzy w przeciągu 8 godzin będą musieli ostrzyć prawie 500 osób.
14: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
15: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
14: Proszę.
15: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory. Dawaj.
16: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
14: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
15: Łysy Polak... No, no, kim jesteś? Strzelaj! Dawaj, no dawaj.
17: Czy
15: dawaj.
17: Jestem wysoki?
15: I tak i nie. A.
14: Średnio
15: bym powiedział.
14: Średnio, nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
15: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj.
3: Kiedyś byłem na Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze?
1: Się?
3: No, jego, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak było.
3: No, było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że Mister, o tym...
2: Mr. Know It
1: Mister
2: All.
1: Mr. Youngins.
0: Czyli yeah. facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
3: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
4: Kim jest Youngins?
3: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie. Mogę?
0: Masz
3: mogę?
0: Trzy strzały,
5: masz trzy
0: możesz
5: strzały,
0: już w ogóle wskazać konkretną
3: jestem,
0: osobę.
3: Jestem... Ja jeszcze ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
3: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem? Czy... Tak?
5: Tak.
0: Tak?
5: No, tak?
0: Tak?
5: No oczywiście.
1: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że ja mam taką odpowiedź?
5: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzny.
0: Nie, po prostu ta,
5: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz wiem, o czym mówisz, tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu
5: jest
0: styczność.
5: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie. No.
5: Zupełnie jak ty, Jan.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
5: Mm.
3: Dobra.
0: No.
3: Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
5: Oczywiście. Człowiek wielu talentów.
0: No. A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
3: Poproszę.
0: To masz.
6: Hej, Youngins, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: O! No to takie ogólne. To
1: łatwe!
0: I z tym się wiąże też...
5: Poczekaj, ty wiesz, czy nie wiesz?
3: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
3: A mam propozycję, mogę? Pierwsze...
5: Dawaj, strzał.
3: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
5: Co on ma z muzyką wspólnego?
3: Jest łysy.
0: Gra na gwizdku.
5: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
7: Youngins, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
3: O. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, teruridurara.
0: Nie, kogo śpiewał?
1: Wodo!
3: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: To był... A wiem, o kim myślisz.
3: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie kombi gra i trąbi?
5: Ale
0: też nie jesteś
3: nie,
0: nim.
3: Nie pomyślałem o nim, ale...
1: Ja nie powiedziałem tego!
5: Idźmy dalej! Rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest, no.
0: Proszę.
7: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz znany.
5: Głosów. Przypominam, głosów. Jesteś łysy.
0: Oraz?
8: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
5: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
5: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
5: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
9: Dawaj. No ja bym, Youngins, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się

0: w azjatyckich sztukach walki.
1: O! Sport! O! Sport, proszę pana, mówiłam.
2: Azjatyckie sztuki tak. Walki.
3: A ja?
4: To ty może sobie pomyśl, a my ten, zagramy.
2: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
1: O kim myślisz?
4: To posłuchaj tej podpowiedzi.
5: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
4: A kiedy był 8 czerwca?
2: No dwa dni temu.
4: No właśnie. No, kim jesteś?
2: Ten, no.
1: Dawaj.
2: Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
1: Piotrek Frączewski.
2: Tak. Piotrek Frączewski jest łysy?
4: No a nie?
2: A co, nie a wiem, włosy? Nie widziałem. Widziałeś pana Kleksa?
4: Tak.
2: Pan Kleks ma dużo włosów.
4: To jesteś ty, kochany.
3: I wiesz co?
1: Pokaż to.
3: Tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze Piotrek wszystkie postacie mają włosy. To jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
2: No.
0: To ja, dziękuję. King Bruce Lee Karate Miss.

0: Tutaj Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. Mm-hmm. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Mm-hmm. Wszystko a się jak to poszło?
0: To tylko wie Marcin. Marcin Trocki ci powie. No zostań.
2: Jan

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszam.

0: Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
1: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: W Ostrzeszowie przedpołudnie zapowiada się z lekkimi przelotnymi opadami, a temperatura osiągnie około 16 kresek. Po południu termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasole mogą się przydać, ale nie spodziewajcie się wichury.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnie sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
9: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
8: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W radiu SK.
12: To na cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
13: Oczywiście. Z jakim Szatę. Kubą?
12: Kubą, a my jutro też wygramy. I bardzo
14: ja
12: dobrze.
14: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
12: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
15: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
12: Ale to zabrzmiało. Chodziło o stary telefon, czy o...
13: Ej, stary, pokaż dzwonek!

0: 8.38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać.
0: Co? Co?
1: Co? Co? Co? Co? Co? Co?
0: No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niech wam powiecie, o tym mówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Tak.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze.
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. I wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: Oj, przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej właśnie. Podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo
1: jeszcze przysłali.
0: Już?
1: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? To ja, bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: dreszczy? Ale może na wspólne konto, może żona wyda.
4: No dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz, transakcja została odrzucona.
1: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: I Wiktor.
6: Autopromocja.
7: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95. Co?
2: Słuchajcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A to ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: To już środa, środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Media Expert, dalej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Studio Disney i Pixar prezentuje... Toy Story 5.
17: Kopelatko w boju.
18: Ty ducha we mnie masz.
16: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank.

0: Polska S.A.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: W Ostrzeszowie środowe przedpołudnie przyniesie chłodniejszą aurę. Termometry wskażą 15 kresek, a niebo może chwilami płatać figle przelotnym deszczem. Po południu temperatura spadnie do 13 stopni. Warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda może zaskoczyć.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponowałby w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
5: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
4: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilku 10 minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska, wójt Doruchowa z pełnym poparciem radnych. Podczas ostatniej sesji Urszula Kowalińska jednogłośnie otrzymała wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok. To oznacza, że radni pozytywnie ocenili jej pracę oraz wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Dzieci i młodzież będą odkrywać historię Ostrzeszowa poprzez zagadki i wyzwania terenowe. To w ramach gry miejskiej pod hasłem Nieoczywiste inspiracje serbeńskiego. To już w piątek o 10:00.
8: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:00, 2:30 na zegarach. W SC już grają. Środa, 10 czerwca, Michu Sobkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio Esko, to Hot and Cold w jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku. Wyświetlił się materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Brodzkim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beatwest. Za moment, później Rita Ora.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
6: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gips na antenie Radia SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali, jak czytam, bo oglądać nie oglądałem. Wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joy and the Beginning. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
15: I Borlamie.
16: Eska.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką nas na playliście Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: W Ostrzeszowie przedpołudnie przyniesie ochłodzenie, termometry pokażą 16 kresek. Gęste chmury zawisną nad miastem, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu spodziewajcie się deszczu, a temperatura spadnie do 13 stopni. Ubierzcie się odpowiednio.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Dokładnie 10 na zegarach, to jest TSK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury. Mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
10: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
11: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
10: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
9: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
12: Młodzież jest sprytniejsza i rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
9: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
13: SK Ostrzeszów. Sport.
14: Marta Rajewska. Nie ma medalu, ale

0: czwarte miejsce też się cieszy. Szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi podsumowali sezon.
1: My się nie zatrzymujemy, my idziemy z głową do góry, ponieważ jesteśmy czwartą drużyną w Polsce.
0: Mówi prezes klubu Jakub Kaszuba. W najwyższej lidze Ostrowianie grają od 4 sezonów. Turniej piłkarski Transport Cup w Kaliszu po raz trzeci. 20 czerwca Stadion Miejski zamieni się w miejsce sportu, muzyki, rodzinnego festynu i realnej pomocy dzieciom. Głównym punktem festynu będzie mecz Gwiazdy kontra Kalisz.
2: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie!

0: Można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilk, Sakrum. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It, bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Siget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie, Budapeszt węgierski, połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia i właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK, ale tam jest chyba 3-cyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi i ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ile Moon i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: I po reklamie.
10: SK.

i Antoneski od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sokacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sokacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: or another.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na

0: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: W Ostrzeszowie szykuje się dzień z łagodnymi temperaturami. Słupki rtęci pokażą 17 kresek, ale nie zapomnijcie parasoli, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Po południu temperatura spadnie do 13 stopni. Wiatr delikatny, więc nie powinno być zbyt wietrznie.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
10: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
11: Ma trenera, z którym pracowałem, ma być potrzebny. No, potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, czy zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
10: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
12: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska, gwiazdy na Grand Prix Komeda w Ostrowie, a wśród nich znakomita polska aktorka Anna Seniuk, która sama przyznała, że
14: nie wiem skąd czerpie energię,
13: ale wciąż świetnie radzi sobie na scenie, a przed nami kolejni znakomici goście, m.in. Adam Woronowicz, festiwal poleca Radio SK. Kalisz, miasto skarbów archeologicznych. Pod takim hasłem odbędzie się festyn archeologiczny i już w niedzielę w Leśnym Centrum Edukacyjnym przy ulicy Winiarskiej. Start o 12:00.
15: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiące, Władcy Pierścieni. Zaproszenia do Cinema City mam dla Was w tej godzinie, albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger do Waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagram na pewno, będzie Lady Gaga, a teraz Alex Łowen, Michu Sepkowski. Witajcie w SC.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla Was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniakika. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona NK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomii.

0: Chemiczny na przyrodniczym.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radio SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West. Za moment, później Purple Disco Machine i Kungs, obiecuję.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwo, a także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.

0: czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz?

0: Jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Legend of Lovers, free nowa Katy Perry w Radiu SK tuż przed godziną 12, po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bletka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się z temperaturą około 16 kresek. Regularne opady deszczu mogą trochę namieszać w planach, ale ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 13 stopni. Pamiętajcie o parasolach.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
7: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy

0: koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
1: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy

Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 12:02 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start? To ja wam mówię, dzień dobry, Mati Fuczyło, cześć.

0: 17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki nowy gatunek. Taki pająk, który pochodzi z nad Morza Śródziemnego, jest spory, przy okazji wygląda groźnie i już opanował Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
3: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji.

0: Klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us. A ja chciałbym, abyście coś sobie wyobrazili. Wy, Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie Mundialu. To wszystko jest do zrobienia. Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: 5 minut przed 13, ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: euro.com.pl.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: W Ostrzeszowie w środowe popołudnie temperatura wyniesie około 15 kresek. Niebo zasnują chmury, a deszcz będzie towarzyszył nam przez większość dnia. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasole mogą się przydać.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV.

0: samochodowych Autoglas.
1: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
1: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
3: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
1: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
0: SK Ostrzeszów News.
4: Marta Rajewska. Mieszkańcy Ostrzeszowa mogą jeszcze zgłosić się do programu Opieka Wytchnieniowa. MGOPS prowadzi nabór uzupełniający dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Do wzięcia jest jedno miejsce i 51 godzin bezpłatnego wsparcia. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca. Konkurs na start i to od razu w mocnej dawce. 3 filmy konkursowe zobaczą dziś w Ostrowie widzowie 15 festiwalu Grand Prix Comeda. Pierwszy seans o 16. Po każdym spotkanie z twórcami poleca Radio SK.
5: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial. No więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers to na początek. Mati Puczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13, słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus, czyli że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą, ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? No byłoby miło, prawda? Tylko że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano Dawid, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.

0: który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
1: I po reklamie.

0: Only Girl in the World, Rihanna. 22 minuty już do 14. A kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenia na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
7: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała.

0: miała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama. UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
2: I po reklamie.

0: Gips i Kukon i Ty masz. W poniedziałek to było trzecie miejsce Rap 20. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić, w końcu kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SKPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w Rap 20. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni i słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach.

0: Instaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. A

0: osobowych zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Po południu w Ostrzeszowie możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura utrzyma się na poziomie przyjemnych 15 kresek. Wiatr będzie słaby, choć wyczuwalny. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: I już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
8: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
9: Zdrada munduru! To było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
7: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało dwóch policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
10: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
11: Dużo guzików jest. To ciekawe wrażenie dla mnie.
12: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
7: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Marta Rajewska. PCPR w Ostrzeszowie rusza z bezpłatnymi zajęciami dla ofiar przemocy.
15: Celem jest zapewnienie osobom doznającym przemocy dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.
14: Mówi dyrektor Aneta Małolepsza. Pierwsze spotkanie 22 czerwca. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrzeszowie kończy 30 lat. Główne obchody odbędą się w niedzielę. W programie między innymi przemarsz przez miasto, msza, wybór nowego króla Bractwa i turniej strzelecki. Start o 11.
16: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczuło, cześć.
17: Ja się staram.

16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają, bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice zakładam, że niekoniecznie, bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla

0: was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek Muchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: no to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała,

0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. O, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcie można zabrać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Kaufland.

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł.

0: Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia.

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Limel, Angel, Ultra 80, Moving to the Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na sk.pl wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
21: W Ostrzeszowie w środowe popołudnie niebo może zaciągnąć się chmurami, a deszcz da o sobie znać. Temperatury nie będą nas rozpieszczać, bo termometry pokażą około 14 kresek. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o zdrowie.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie

0: programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłów
1: produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłów

0: Na północy Mazowieckiego i na obrzeżach Podlaskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
1: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
2: I to się przyda.
1: Oczywiście.
2: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
0: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Marta Rajewska. Otwieranie bram przy autostradach to zagrożenie dla ruchu, przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na drogę mogą wtargnąć dzikie zwierzęta, mówi rzecznik Alina Cieślak.
5: One są zdezorientowane, nie można ich zatrzymać, może dojść po prostu do katastrofy.
4: Za otwieranie bram i wejść przy autostradach może grozić do 12 lat więzienia. Warsztaty żeglarskie w lipcu w Ostrowie to propozycja dla dzieciaków w wieku od 7 do 10 lat. Kurs trwa tydzień i jest bezpłatny. Wszystko w ramach ogólnopolskiego projektu Polsailing. Szczegóły w necie.
3: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na luz, gramy hity na czasie. Radio SK. Joe End of Beginning na

0: To jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski, zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał. Cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich próśb, takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już...
3: Promocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radio SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie.

0: na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Summer. Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.
2: Ten

0: Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami, jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy zdają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze SK.
1: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwo, a także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl.

0: radość z jazdy.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: i naprawić mi kolano.
1: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 5 minut zostało nam do godziny 16. Ja to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK. Bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Mielcz

0: SK.
1: Reklama.
2: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
19: W Ostrzeszowie w środowe popołudnie czeka nas chłodniejsza aura. Słupki rtęci wskażą około 14 kresek, a niebo zasnują chmury. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, które mogą chwilowo zmoczyć ulice. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasole mogą się przydać.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
21: Politycy PiS złożyli wniosek, który na koniec...

0: końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a o szczegółach Marta Łazarska.
2: 19-letni wtedy Jomejkert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z dwoma torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
3: SK Ostrzeszów. Sport.
4: Marta Rajewska. Nie ma medalu, ale 4. miejsce też cieszy. Szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi podsumowali sezon.
5: My się nie zatrzymujemy, my idziemy z głową do góry, ponieważ jesteśmy 4. drużyną w Polsce.
4: Mówi prezes klubu Jakub Kaszuba. W najwyższej lidze Ostrowianie grają od 4 sezonów. Turniej piłkarski Transport Cup w Kaliszu po raz 3. 20 czerwca Stadion Miejski zamieni się w miejsce sportu, muzyki, rodzinnego festynu i realnej pomocy dzieciom. Głównym punktem festynu będzie mecz Gwiazdy kontra Kalisz.
3: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
8: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
7: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As It Was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

0: euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noclegiem i Kasą jeszcze w dodatku, więc SK.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego to turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotem.

0: receptą dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: A, właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak. Co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak. Przydałoby się.
0: To powiem ci tak. Ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago. To właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład. I do tego wszystkiego tam na

0: miejscu konkurs z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sobkowski i Kama Ryciak będą, będzie też koncert Messai, a sporo się będzie działo. Ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
1: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
1: Zapraszam, zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry tak. Najlepsze w tym sezonie? Jak myślisz, co będzie modne?
1: No wita śmietana i owoce, i sosówki, koniecznie.
0: Czy to się nie zmienia, to się nie zmienia. No to do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SK.pl, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16:37 na zegarkach Kanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, hej. Ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku.

0: roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kali.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas chłodniejsza aura. Temperatury spadną do 14 kresek, a niebo może zasnąć się chmurami, z których przelotnie popada deszcz. Wiatr będzie umiarkowany, co może potęgować odczucie chłodu. Warto przygotować się na zmienną pogodę.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
9: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
8: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
10: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
8: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
11: News. Marta Rajewska. PCPR w Ostrzeszowie rusza z bezpłatnymi zajęciami dla ofiar przemocy.
12: Celem jest zapewnienie osobom doznającym przemocy dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.
11: Mówi dyrektor Aneta Małolepsza. Pierwsze spotkanie 22 czerwca. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrzeszowie kończy 30 lat. Główne obchody odbędą się w niedzielę. W programie między innymi przemarsz przez miasto, msza, wybór nowego króla Bractwa i turniej strzelecki. Start o 11.
13: No tak, trochę Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
14: Ja

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.

0: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór, ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w Tabu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Michale, witam wszystkich.
0: Już po pracy jesteś? Wolne?
1: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi.
0: Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, na chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w Tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
1: No dobra.
0: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
1: Nie słyszałem.
0: Czym? Ketchup. Ketchup, dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
1: Piłka siatkowa.
0: Jak zwrócić się do tenisistki Chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
1: Ty bardzo dobra sportmenko.
0: Pracowite zwierzątko, to?
1: Nosorożec.
0: Był przed czerwcem?
1: Kwiecień.
0: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można

0: W kwestii sportu wrobić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej, po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
8: Wszyscy tutaj to zabawki.
9: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
7: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
10: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązanie.

0: rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: W Ostrzeszowie wieczorem zapowiada się chłodna aura. Termometry wskażą około 14 kresek, więc lepiej przygotować się na niższe temperatury. Możliwe są przelotne opady, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zołeńskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablicę obecnego wzoru.
6: SK Sport News.
5: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
7: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
5: Podsumowuje Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, a finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
6: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska. 25 uczniów z gminy Kobyla Góra otrzymało w ubiegłym roku stypendium szkolne. Poszło na to prawie 40 tysięcy złotych. Aby takie wsparcie otrzymać,
9: dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć 823 zł.
8: Mówi kierownik GOPS-u Przemysław Janulek. Nabór wniosków na nowy rok szkolny rusza we wrześniu. Jak prawidłowo myć zęby? Między innymi tego uczyły się dzieciaki z podstawówki w Mąkoszycach. To w ramach projektu Sanepidu w Ostrzeszowie pod hasłem Mam zdrowe zęby.
10: Imprezka. Dobrze słyszycie, jako że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i Bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Nie wiem, dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek. A jak idą poniedziałek? My już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie uf, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej. A właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka w Esce jest, hity na czasie grają, więc chyba nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne. Ale trzecia sprawa jest taka, i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowego. To się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to no właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664-402-302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK.

0: można sobie nucić śmiało, śmiało. Są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nutę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK. To są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, no, nazywajmy to po imieniu, głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek Muchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
10: I po reklamie.

0: Znowu zrobiło się odrobinę czarująco dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hell for the Weekend, no bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19, to imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy, jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że King... O matko, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 66442302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak nie zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

To jest imprezka w Radiu Łezka. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w Esce robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
4: Właśnie Rzodlewsko-Lejnik, brak pomysłów na środowy wieczór. Jeśli tak, no to wiadomo, tylko że ja mam jeden konkretny pomysł. Kino Piast w Ostrzeszowie, które o 19.30 wyświetli straszny film. Od piątku w tym kinie będą nowości. Będą to dwa tytuły dla dzieciaków. Niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos. I zdecydowanie dla dorosłych amerykańska produkcja pod tytułem Zawodowcy. A więcej informacji znajdziecie na stronie Centrum Kultury w Ostrzeszowie.
5: Muzyką się żyje.
6: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, do kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów. A polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak. Razem z zespołem Bajm. Wstęp wolny, ASK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i JC Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowy Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22, no właśnie, Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce Esko,

0: Tutaj i na SKPL, Escalator Mix, gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa, to też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20.
1: Pasuje?
0: Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji. I przyszedł SMS anonimowy, ja się nie dziwię, że anonimowy. Brzmi on tak, to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
2: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w tojtoju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół. Na 10 metrów do góry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba.

0: jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra. Check to you. W Radiu SK w imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 20, a 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić?
1: No,
0: krowie, co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod samą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Clips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighty's, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
2: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK? I bardzo dobrze! A ja wam gram hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Reminate. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać. A tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo: Cristiano Ronaldo, 41 lat, Luka Modric z Chorwacji, 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon, ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

0: to Gips i Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca.
1: SK.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w

0: Jersey, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Weeks, już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w

0: Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
7: Gasią Wróblewsko-Lejnik, można powiedzieć, że mamy taki mały półmetek. Środa to trzeci dzień 15. festiwalu Grand Prix Comeda w Ostrowie. Dziś na tapetę wyszły filmy konkursowe i przed nami jeszcze jeden konkursowy tytuł. Wartość sentymentalna. Do zobaczenia o 21.00 w Centrum Kultury w Ostrowie. Może być małe opóźnienie. A jutro kolejni goście i kolejne konkursowe tytuły. Będą to m.in. Ministranci. Będzie też pokaz specjalny. Jutro o 22.30 Comeda nocą i Nóż w wodzie.
8: Muzyką się żyje.
9: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych. Jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
10: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
9: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie i na pewno je komuś oddam.
11: Imprezka.
9: 2 minuty po godzinie 20, no właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Last, Charity Zakaria, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid All I Know w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: Ale to jest dobra imprezka, Wanuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SK.pl.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam jak soundtrack od jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergie, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I za jej sprawą gdzieś tam zaczęłam śpiewać.
0: Ty nawet
1: śpiewam do dziś.
0: O proszę bardzo. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergie. Czy to prawda?
1: Tak jest. No pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
0: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergie w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tego totalnie.
0: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
1: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs. No.
0: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od deski dla ciebie. Serdecznie
1: super,
0: dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
1: Dzięki, hej.
0: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze, uwaga, do zgarnięcia też spotkanie z zespołem. SK.pl, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie.

0: 15 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

Jeden z wielu niezastąpionych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko, tak, ten Sławek Peszko, SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, wchodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy, uzupełniając specjalny formularz, i jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na sk.pl antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Peszko będzie? No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie, już od poniedziałku w tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

0: Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło, Na błysk, tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21, a my słyszymy się jutro.
1: SK.

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.
17: Ostrzeszów na czasie.
18: Basiu Żurdewsko-Lejnik to będzie prawdziwa gratka dla tych, którzy lubią mocne emocje i sceny niczym z sensacyjnych filmów. W sobotę i w niedzielę w Ostrowie odbędą się międzynarodowe ćwiczenia z udziałem psów służbowych. Będą symulacje zagrożeń, będą działania ratownicze i pokazy pracy zespołu właśnie z tymi psami z kilku krajów. Gdzieś to się będzie w kilku miejscach, m.in. na Stadionie Miejskim w Ostrowie i w 3MK Arenie. Wstęp będzie wolny, szczegóły na sk.pl, bo poleca to Radio SK.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, zapraszam na podsumowanie dnia. Gwiazdy w Ostrowie, a wśród nich znakomita polska aktorka Anna Seniuk. Trwa 15. Grand Prix Komeda, czyli festiwal muzyki filmowej, który jest też świetną okazją do spotkań z ludźmi filmu, kompozytorami i aktorami. W drugim dniu festiwalu publiczność zachwyciła Anna Seniuk, która opowiadała między innymi o tym, że ten zawód jest wyjątkowy, bo nie zawsze wystarczy talent i ciężka praca.
2: To jest taki wyjątkowy zawód, że nie zawsze mrówcza praca i cierpliwość, predyspozycja, a nawet talent, nie zawsze jesteśmy w stanie sprawdzić tych naszych umiejętności, bo na przykład właśnie to, o czym pani wspomniała, brakuje tego łutu szczęścia, to znaczy tego miejsca, czasu, w którym odpowiedni człowiek w odpowiednim czasie, kiedy jesteśmy już gotowi, zaproponuje nam coś, albo zaproponuje nam za wcześnie, kiedy jeszcze nie bardzo umiemy. Wtedy sobie trudno dać radę z tym wszystkim. To musi być taki zupełnie niezwykły, cudowny czas, w którym się spotykają te wszystkie osoby, które mają zamiar stworzyć jakieś dzieło, no nie bójmy się tego słowa, coś pięknego, coś kawałek teatru, filmu i tak dalej. Więc o tym łucie szczęścia ja chciałam powiedzieć, że gdyby nie ten łut szczęścia, to ja bym tu z panią pewnie nie rozmawiała i nie siedziała, bo ja, zaczynając już od początku, ja jestem osobą, co zawsze wzbudzam takie salwy śmiechu, że ja jestem osobą introwertyczną, małomówną i zamkniętą. I tak, widzę, że pani też się uśmiecha. I tak było od dzieciństwa. Nie miałam żadnych sukcesów w przedszkolu teatralnych, ani w szkole i tak dalej. Kiedy zdawałam maturę, złożyłam papiery na historię sztuki, chciałam pójść na konserwację, żeby zająć się właśnie takim zajęciem, żeby to było zajęcie właśnie intymne bardzo, bez tłoku ludzi, samotne, jakaś pochylenie się nad nitką jakiegoś obrazu czy polichromii, i to mi się wymarzyło. I to nie był łut szczęścia, tylko to był przypadek. Czasem w naszym życiu dzieją się jakieś niezwykłe przypadki, które nas odmieniają, nasze życie, o 180 stopni. No i zdarzył się taki przypadek, że nie wiem, czy opowiadać, ale taki był przypadek. Taki był przypadek, że był konkurs recytatorski w naszej szkole, nikt się nie zgłosił, dwie dziewczynki, więc wypchnęły mnie, bo mówiłam na polskim jakiś wierszy Kasnyka, powiedziałam i zdobyłam pierwsze miejsce. Ale pierwsze miejsce zdobyłam, to nie było trudne, bo brały udział tylko dwie dziewczynki w konkursie. No, ale potem już poszłam na jakieś międzyszkolne, powiatowe i tak dalej. No i potem polonistka mówi, to spróbuj, może złożyć papiery i tu, i tu. No i jako pierwsze złożyłam do szkoły teatralnej. Zostałam przyjęta o włos, bo rzeczywiście byłam bardzo, bardzo stremowana i bardzo miałam problem z takim otworzeniem się, z takim pokazywaniem, że mam temperament, że żywioł, że potrafię krzyknąć. Nic takiego nie potrafiłam, no ale gdzieś widocznie komisja dostrzega we mnie jakiś łód nadziei, że coś ze mnie wyrośnie. No i tak ze mnie rosło i właściwie kiedy już dostałam angaż do Teatru Starego, to też był łód szczęścia, bo to był najlepszy teatr w Polsce i w Europie i w ogóle, i tam bardzo dużo grałam, więc pierwszy łód szczęścia, bo miałam inne propozycje też do innych teatrów. Gdybym wcześniej wybrała jakąś inną, to bym już nie poszła do, gdybym podpisała umowę wcześniej, to bym już się nie dostała do Starego, wtedy moje życie i tak dalej, to mogę godzinami

0: więc łód szczęścia. Z tym łódem szczęścia, jeżeli idzie o bilet powrotny, to też jest opowieść, bo ja na fali tej straszliwej popularności po 40-latku, straszliwe, ale nie mówię tego jakoś pejoratywnie, takiej wyże wielkiej, ogromnej, pełnej miłości i sympatii, ale która przeszkadzała trochę w życiu i tak dalej, trzeba było sobie z tym poradzić, więc pomyślałam sobie, żebym ja, nie daj Boże, nie była zaszufladkowana w jakąś postać podobną do Madzi. Madzi Karwowski, takiej małżonki, żony, domy współczesnej kobiety zagubionej. I żeby temu zapobiec, to postanowiłam za radą doświadczonych moich kolegów, że po prostu trzeba przeczekać tę całą falę popularności i jak ludzie zapomną, ten serial zejdzie już na zawsze, to wtedy będę mogła się ubiegać o jakieś inne role, nie w tym typie. Rzeczywiście nawet odmówiłam Barei, bo pomyślałam sobie, że to jest taki ciąg dalszy jednak tej historii współczesnych ludzi. No i po dwóch latach dostaję telefon. Zawsze marzyłam, zawsze to jest tak u nas w zawodzie, że aktor komediowy marzy o dramatycznej roli, a dramatyczny aktor marzy o farsie i żeby zagrać komediowo. To nie zawsze się udaje. No ja grałam dużo w komedii, byłam z tym związana i dostaję telefon, którym, krótko mówiąc, dostaję propozycję zagrania tragicznej, dramatycznej roli, jak to powiedział Starowiejski, który robił piękny plakat do tego filmu, powiedział, to jest historia antyczna, tak jak wyjęta z mitów greckich i tak dalej. Mówi, to jest bardzo wstrząsająca historia. No i wreszcie dostałam tę rolę, ale właśnie to był ten łód szczęścia, to znaczy dla aktorki, która miała to grać, to był łód nieszczęścia, bo wydarzyło się, co to już nieważne, w każdym razie musiała podjąć decyzję, że nie będzie grała już, była przygotowana, kostiumy były poszyte, no więc dla niej to był łód nieszczęścia, ale z kolei dla mnie był łód szczęścia, bo była raptem łatanka, bo musieli w ciągu 2-3 tygodni znaleźć aktorkę, bo film już był stał w dołkach, gotowy do zagrania, więc ja bardzo się do tego filmu przyłożyłam, bardzo mi zależało na tym, żeby nie zniweczyć tej okazji, którą dostałam po 2 latach milczenia filmu. Okazało się, że ten film był zauważony, był grany, miał bardzo dobrą opinię, dobre recenzje, także mogę powiedzieć, że to się stało, to się dzieje naprawdę, te łzy szczęścia są gdzieś tam. Tym bardziej, że grałam w towarzystwie bardzo takim, które mnie wspomagało, to znaczy moja przyjaciółka Zofia Saretok w świetnej roli, Leszek Hrdegen, którego znam z Krakowa, przyjaźniliśmy się, mogliśmy się na boku wspaniale dogadać i tak dalej, więc to też sprzyjało tworzeniu atmosfery tego filmu.
1: A przed nami kolejni znakomici goście, m.in. Adam Woronowicz, Katarzyna Herman czy Jan Engler. Tym festiwal potrwa do soboty. Medialnym partnerem jest Radio SK. Nie ma medalu, ale 4. miejsce też cieszy. Szczypiorniści Rebutka PR Ostrowi podsumowali sezon.
2: Jest dobrze. 2. rok z rzędu walka o brąz. Nikt jeszcze 2-3 lata, 4 lata temu by nie pomyślał o tym, że będziemy w ogóle walczyli o brąz. Wiadomo, jesteśmy ambitni. W gronie naszego klubu są zawodnicy, czyli apetyty nas wszystkich były oczywiste, czyli powalczenie o obronienie brązowego medalu 3. miejsca Orlen Superligi. No niestety niedosyt jakiś mały jest, gdzieś tam z nas siedzi, ale też radość, też duma ze względu na to, że 2. rok rzędu KPR Ostrowia, będąca 4 sezony w Orlen Superlidze, 2. raz miała szansę zdobyć brąz. Niestety musieliśmy przyjąć na klatę wyższość Gdańska. Byli lepsi, trzeba to przyznać. Jakieś niuanse ważyły się w ostrowskim meczu w Ostrowie Wielkopolskim, ale niestety to jest sport. Sport jest często brutalny, ale też uczy pokory. My się nie zatrzymujemy, my idziemy z głową do góry, ponieważ jesteśmy 4. drużyną w Polsce, z czego jesteśmy dumni. Z małym niedosytem, smakiem niedosytu, ale naprawdę mamy powody do radości i dziś to celebrujemy.
3: Skład zamknięty na nowy sezon?
2: Skład zamknięty, wszyscy przedstawieni, ostatni zawodnik układanki Kima Rasmussena i naszej został przedstawiony parę dni temu, więc to jest zamknięty skład na sezon 2026-2027. Chwila oddechu na pewno, odpoczynek, jak i zawodników, troszeczkę też w strukturach klubu, ale mówimy głównie o aktorach głównych na naszego sportu, czyli zawodnikach, to do połowy lipca ma

0: wykonać, a bodajże 17 dokładnie lipca ruszamy z okresem przygotowawczym do nowego sezonu. Ruszy w pierwszym tygodniu, w tym roku późno, 5-6 września.
1: Co jest atutem największym wyjściem?
0: Charakter, serducho, wola walki, kolektyw, psychika, doświadczenie, braterstwo, szatnia, zgrana szatnia, atmosfera. Wiele, wiele jest atutów. Dzięki temu

0: wysoko, ale też jestem dobrze uziemiona i dobrze się w tym życiu czuję. I tą obecność chcę właśnie pokazywać w fotografiach.
1: A jak te fotografie powstają? To jest taki moment, chwila, czy to jest takie wyczucie i stwierdzasz teraz pstryk?
0: Tak, to jest wyczucie, kiedy moje serce połączy się z sercem artysty, z sercem twórcy. I to jest dosłownie ułamek sekundy. Ja mam nawet czasem wrażenie, że artysta zauważy mnie gdzieś w tłumie, zauważy ten obiektyw, bo przecież obiektyw nie stoi tylko na statywie, ale za obiektywem jestem ja. Jestem ja i moje spojrzenie i właśnie moje serce. I wtedy, kiedy się połączymy, ja robię pstryk.
1: Ty przychodzisz na stradę zawodowo, ale też pewnie z pasji do fotografii i do sztuki. Czy przez te zdjęcia można zakochać się w teatrze ulicznym?
0: Zawsze nie mogę się doczekać festiwalu, bo wypełniam, jakby realizuję wtedy moje ADHD i nadpobudliwość i też trochę impulsywność. Tam wtedy dzieje się bardzo, bardzo dużo. Tak, jest to też pasja do teatru, jest to pasja do różnych wcieleń i kreacji, bo tegoroczna La Strada nosi właśnie taką nazwę, wcielenia i kreacje. I jest to też przede wszystkim łączenie dwóch pasji, fotografowania i obserwowania teatru.
2: Wystawę można oglądać do 21 czerwca. To może być sygnał dla fanów grzybobrania. Leśnicy z Wielkopolski podpowiadają, że po ostatnich deszczach w lasach mogą pojawić się już pierwsze kurki.
3: W czerwcu też mogą się pojawić pierwsze grzyby. Mogą się pojawić pieprznik jadalny, czyli tak zwana kurka. Wyśmienity grzyb. Jeśli jest wilgotny czerwiec, a jeśli mamy takie miejsca, najlepsi grzybiarze takie mają, to tak, to pieprznik jadalny w czerwcu. Polecam. Oczywiście zbieramy to, co znamy i to, co rozpoznajemy i tyle, ile zjemy.
4: A w okolicach, w pobliżu jakich drzew tego pieprznika możemy znaleźć?
3: One bywają w pobliżu brzóz, bywają w pobliżu sosen. Ja to najczęściej spotykam na leśnej ścieżce, także, ale lubią taką piaszczystą glebę. Kurki lubią taką piaszczystą glebę. To są też takie grzyby, których bym w życiu nie wycinała, tylko delikatnie podkręciła i z tego piasku oczyściła i skrętnie schowała do koszyczka. Obgotowujemy przepyszne jajecznice. Na nich wychodzi różnego rodzaju sosy. No kurka to jest cudowny i smaczny grzyb.
2: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, a najczęściej spotkamy je w pobliżu brzóz i sosen.
5: SK Ostrzeszów.
2: Ponad 17 tysięcy złotych zysku i budżet na poziomie ponad 4 milionów złotych. Tak finansowo wyglądał 2025 rok w Ostrzeszowskim Centrum Kultury.
6: Działalność Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w 2025 roku zamknęła się z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 17 663 zł i 31 groszy. Otrzymaliśmy wnioskowaną dotację podmiotową w kwocie 2 715 500 zł. Wypracowaliśmy przychody własne w wysokości 1 396 714 zł i 30 groszy, co złożyło się na łączny budżet Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w 2025 roku, czyli z 4 094 550 zł i 99 groszy. Uważam, że nasza instytucja właściwie wykonuje swoje zadania, do których jest powołana, a przy tym nie ponosi nadmiernych stałych kosztów, stosuje prawidłową gospodarkę finansową, osiąga dodatnie wyniki finansowe, o czym przed chwilą wspomniałem, co oznacza, że dostosowuje koszty działalności do wysokości osiąganych przychodów. A bardzo duża część osiąganych przez nas przychodów, przede wszystkim z pracy kina, ale również z wynajmu w sali widowiskowej, czy działalności, czy komercjalizacji przestrzeni, wydajemy na naszą działalność bieżącą, która między innymi składa się z działań Domu Kultury, Muzeum Regionalnego, jak i Kina Piast. Działalność ta polega na wspieraniu lokalnej kultury, jak i na wspieraniu kultury wysokiej. Wiele wydarzeń, które zorganizowaliśmy jako Dom Kultury w minionym roku, 2025, to wydarzenia, do których musimy dopłacać, a musimy dopłacać również z wypracowanych środków. Dzięki inwestycjom poniesionym również i w zeszłym roku, a mianowicie modernizacji naszej sali widowiskowej, naszego oświetlenia i nagłośnienia, zwiększyliśmy znacznie przychody z wynajmów sali, od podmiotów zewnętrznych, które organizują u nas wydarzenia, co również przyczynia się do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej, bo liczne teatry, które przyjeżdżają do nas, czy koncerty potraktowane jako wynajem sali, zwiększają nam ten przychód własny.

0: dzięki czemu możemy organizować wydarzenia takie, które, do których niestety czasami musimy dopłacić, bo nie zawsze kultura, tak zwana kultura wysoka się broni, a chcemy projektować i tworzyć ofertę kulturalną dla całej naszej społeczności, zarówno jeśli chodzi o gusta muzyczne, jak i o grupę społeczną, jak i o grupę wiekową, że tak powiem, czyli zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy. Kontynuowaliśmy oczywiście nasze cykle, takie jak letnie leżokinowanie, co dwa tygodnie kino plenerowe, przekroczyć granice, czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy dokonali czegoś niezwykłego w swoim życiu i mogą do tego zainspirować. Na nie serdecznie zapraszamy. To też jest w wymiarze lokalnym, ponieważ na przykład ostatnie spotkanie z panem Bartkiem Dolatą, tak, to jest przykład takiego spotkania w wymiarze lokalnym, ale i takimi znanymi osobami, czy podróżnikami, czy takimi osobami, które znamy z książek, z filmów. Lato z kulturą, wakacje z kulturką, oczywiście imprezy plenerowe, jak Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, które w tym roku po raz kolejny będą trwały nie jeden weekend, a przedłużamy to o cały tydzień, czyli będą trwały 10 dni. Dwa połączone ze sobą weekendy. Rozpoczną się w piątek, zakończą w niedzielę. Już teraz przy tej okazji Państwa serdecznie zapraszam. Poszerzamy cały czas naszą ofertę, jeśli chodzi o pracownie artystyczne, gdzie każdego dnia w Ostrzeszowskim Centrum Kultury do godzin popołudniowych, do wieczornych można spotkać dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, którzy edukują się artystycznie. Funkcjonują pracownie wokalne, pracownie teatralne, ceramiczne, a także nowo otwarte pracownie, które skierowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi taki cykl Kino przyjazne sensorycznie, który jest skierowany dla dzieci z zespołami autyzmu.
1: Mówi dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury Michał Szmaj. Ponad 2 700 000 zł to miejska dotacja.
2: SK Ostrzeszów.
1: Kolejne maluchy i ich rodzice otrzymali powitalne prezenty. To w Kraszewicach, gdzie od ubiegłego roku działa wyprawka Mały Kraszewiczanin. To upominek dla nowonarodzonych mieszkańców gminy. By go odebrać, rodzice muszą zgłosić się w urzędzie. 30-lecie będzie świętować Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrzeszowie. To wszystko odbędzie się 14 czerwca. Będzie przemarsz, msza, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz uroczyste wprowadzenie nowego Króla Bractwa na 2026 rok. Początek o godzinie 11. I tym kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, co słychać w Ostrzeszowie, a także w regionie, no to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę w internecie. sk.pl, a ja Wam życzę dobrej nocy.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. To coś dla każdej kobiety i w każdym wieku, bo chodzi przede wszystkim o poprawę postawy, ale i większą pewność siebie. Tak jest pomysł na zajęcia High Heels w Ostrzeszowie. Takie taneczne warsztaty na szpilkach w tutejszym Centrum Kultury prowadzi instruktorka Agnieszka Małolepsza. To był strzał w dziesiątkę, mówi.
4: High Heels Therapy. Czyli co?
5: Czyli zajęcia na szpilkach. Dałam dziewczynom na moich zajęciach właśnie High Heels Therapy taką dowolność, że mogą przyjść również, nie muszą tańczyć w szpilkach, mogą tańczyć w skarpetach, bo to ma być przyjemne, mamy poprawiać swoją sylwetkę, mamy poprawiać swoją postawę, ale mamy też brać z tego fun i uczyć się tych podstaw heelsowych.
4: Mówisz, że mogą też występować, w sensie brać udział w skarpetach, ale docelowo, jak rozumiem, skoro sama nazwa wskazuje, każdy z nich fajnie by było, żeby te szpilki włożyła.
5: Chciałabym, żeby chociaż spróbowała. I na pierwszych zajęciach bardzo dużo opowiadam o butach również do high heels, bo są specjalne buty, które bardzo dobrze zabezpieczają nasze kostki, czyli to nie są takie buty, jak idzie w sklepach obuwniczych kupić na różne zabawy, tylko faktycznie te buty do high heels są ciut inne. Są sztywne, to jest bardzo ważne, szczególnie w podstawach high heels, żeby czuć się pewnie, więc te buty są sztywne, ale też polecam właśnie na te buty na małych szpileczkach kupować.
4: Czyli to nie muszą być jakieś 15-centymetrowce?
5: Nie, ale powiem Ci tak, że moje początki high heels były takie, że faktycznie ubierałam takie 11-centymetrowe szpilki.
4: To się z tym kojarzy.
5: Tak, bo się z tym kojarzy. Od razu widzimy po prostu kobietę w wysokich szpilkach, pięknie tańczącą, ale trochę też nie na tym polega, żeby rozpoczynać od tego. Ja później, po tych 3 latach obserwuję,

0: robię te swoje filmiki sprzed 3 lat i widzę wiele rzeczy. Myślę, że też spowodowane tym, że po prostu szpilka była za wysoka. Więc namawiam tak dziewczyny, żeby po prostu chociaż spróbowały na szpilkach. Daję im link do butów, które bardzo polecam i one są faktycznie na tyle fajne, że idzie wybrać raz, że wysokość szpilki, a dwa, rodzaj podstawy, czyli tak jak gdyby to są już buty do tańca, więc w zależności jaką podeszwę wybierzemy, tak będziemy na przykład tańczyć. Pierwsze buty powinny być na małej szpilce i pierwsze buty powinny być z podeszwą, która pozwoli nam na ruch, ale nie będziemy czuły się, że zaraz się przewrócimy. Czyli jest tam do wyboru również taka podeszwa dość śliska. Ona jest, uważam, fajna już w późniejszym okresie, jak już te podstawy szpilkowe przejdziemy i później możemy wybrać tą wtedy podeszwę śliską. Ale pierwsze co, jest właśnie ta podstawa taka czarna bądź z brązowym włosem. Więc to są takie dwie podeszwy, które są polecane.
1: Jak to się wydarzyło, że rozpoczęłaś współpracę ze Strzeszowskim Centrum Kultury i w tej ofercie takiej kulturowej pojawiły się zajęcia high heels terapii?
0: Rozpoczęło się od tego, że dużo dziewczyn pisało do mnie, że Agnieszka, tego brakuje w Ostrzeszowie. Wtedy na ten moment byłam we Wrocławiu jeszcze. Później już wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę do Ostrzeszowa. Wiedziałam, że to by było coś super dla kobiet we Wrocławiu, w Ostrzeszowie. Więc ja wiedziałam, ile ja biorę z tych zajęć i dla swojego ciała, dla siebie, dla głowy, więc tego samego chciałam dla dziewczyn w Ostrzeszowie. Tylko taki był szkopuł, żeby znaleźć odpowiednią salę w Ostrzeszowie. I to była dla mnie ta trudność. I tutaj wkraczę do akcji dyrektor OCEK-u w Ostrzeszowie. Pod koniec roku napisałam do niego właśnie z takim zapytaniem, jak on to widzi, czy takie zajęcia byłyby w porządku na ostrzeszowskie realia. Okazało się, że szukał od pewnego czasu już takich zajęć właśnie dla dorosłych, dla kobiet po prostu. I umówiliśmy się zaraz po nowym roku na spotkanie i od razu wiedzieliśmy, że będzie dobrze, że po prostu to ruszy, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo ruszy.
1: A faktycznie, no high heels zdecydowanie kojarzy się z kobietami, a faktycznie są to zajęcia tylko dla kobiet?
0: Faktycznie to nie są tylko zajęcia dla kobiet. Szczerze mówiąc, we Wrocławiu chodziłam do różnych instruktorów, również do mężczyzn i myślę, że to jest coś po prostu kompletnie innego, ale mężczyźni myślę, że są również na takim samym poziomie, a nawet i czasem lepszym niż niejedna kobieta.
1: Właśnie chciałam zapytać, to kobiety czy mężczyźni lepiej chodzą na szpilkach? Tańczą.
0: Tak, szczerze mam po prostu swoich ulubionych instruktorów. Każdy z nich jest inny i każdy pokazuje trochę inny high heels. High heels to jest ogólnie połączenie wszystkich styli tańca. Można naprawdę każdą choreografię zatańczyć po prostu na szpilkach w stylu high heels. Do każdej muzyki można zatańczyć. Trochę jest tak, że każdy instruktor high heels wybiera taką swoją ścieżkę, swój styl. Nieraz to jest bardzo kobiecy styl, a nieraz jest to na przykład jeśli instruktor ma coś z tańca towarzyskiego, jest sporo z tańca towarzyskiego. Czasem po prostu jest tak, i to jest taki mój ulubiony styl, że dany instruktor łączy wszystkie style. Czyli po prostu czasem idziemy w takie lata 80, czasem idziemy w jazz, czasem idziemy w sexy, czasem idziemy trochę w dziwne choreografie i też tak zastanawiając się, w którą stronę ja chciałabym pójść, to później, jak już skończymy podstawy, bo powiedziałam z dziewczynami, że to są takie 4 miesiące dobrej naszej pracy i później zrobimy sobie już fajne nowe rzeczy, słuchaczy, to właśnie tego chciałabym, żeby określać na przykład miesiąc, w który pójdziemy. Mnie się marzy, żeby po prostu tańczyć do przeróżnej muzyki. Na przykład, nie wiem, z filmu Mamma Mia, albo na przykład określić miesiąc jako miesiąc Beyoncé i tylko po prostu muzyka Beyoncé i jakaś mała choreografia. Więc mam nadzieję, że dziewczynom moim w Ostrzeszowie się spodoba właśnie ten styl, w którym ja chcę pójść.
1: Okej, to wiemy już, do czego dążyć będziecie na zajęciach. A jak one wyglądają teraz? Jak wyglądają zajęcia High Heels Therapy?
0: High Heels Therapy teraz skupiam się bardzo intensywnie na postawie dziewczyn. Ze względu na to, że żyjemy w czasach, że wszystkie jesteśmy przygarbione, dbam przede wszystkim o to, żeby wydobyć po prostu jak najwięcej tej postawy, żeby dziewczyny zaczęły się prostować. I nie tylko na zajęciach, ale też na co dzień. Żeby było to dla nich po prostu łatwe na co dzień. Że nie będą się skupiały, a będą wyprostowane. Jak stawiamy stopy, to też później bardzo idzie nam na ciało. Więc jeśli niepoprawnie stawiamy stopy, nasze ciało też później daje na przykład znaki. I tak, przede wszystkim skupiam się na postawie, na odpowiedniej rozgrzewce, na samopoczuciu dziewczyn, ale też również na tych podstawach heelsowych. Czyli po prostu już każda z nas wie, co to na przykład bevel. Co to jest bevel, czyli pozycja, z której bardzo często dziewczyny będą wychodzić w choreografiach. Bardzo często po prostu my rozpoczynamy pozycją bevel pójście w walk. Czyli heelsowy walk to też jest taki heelsowy... Na co dzień tak nie chodzimy, ale na tych zajęciach bardzo się skupiam właśnie na wyprostowanych kolanach,

0: zdjęcia, bo faktycznie trochę tak jest. Jeśli puszczamy gorset nasz, czyli brzuszek, to zaczynają boleć nas lędzia. I tego też uczę dziewczyn, że nie puszczaj tego brzucha. I to będzie później, myślę, że się przekładało na nasze codzienne życie, że okej, one będą wiedzieć, że jeśli bolą mnie lędźwia, to może coś robię, może puszczam brzuch. Później dalej właśnie mocno ściągnięte łopatki, pokazujemy szyję, pokazujemy, nie chowamy, a my na co dzień jesteśmy przygarbione i schowane. W kwestii głowy też jest bardzo dużo. Bardzo dużo się dzieje podczas zajęć, ze względu na to, że my na co dzień, według mnie, mamy bardzo dużą dawkę kortyzolu. Po prostu na co dzień mamy dużo stresu, dużo zadań, dużo problemów. Myślę, że też mało czasu. Każdy ten czas bardzo liczy. I przyjście na zajęcia High Heels Therapy to jest takie wyluzowanie głowy. Takie, okej, nawet jak przychodzę z jakimiś problemami, to trochę zamykam je za drzwiami. Ja tego się nauczyłam, że faktycznie przychodzę na zajęcia, wyluzowuję głowę i później czuję się lekka. Już mam pierwsze zwrotne wiadomości od dziewczyn, że faktycznie pomimo właśnie tego, że pracują ciałem, to też pracują głową i że to nie tylko są dla nich zajęcia taneczne, ale też przepracowują pewne rzeczy, czyli jakieś swoje kompleksy, jakieś swoje takie rzeczy, które po prostu blokowały nas.
1: Wzrasta poczucie własnej wartości?
0: Bardzo. Myślę, że 3 lata temu, jak rozpoczynałam swoją drogę, byłam inną osobą. Byłam inną osobą i troszkę byłam zamknięta. Myślę, że 3 lata temu, jakbym została zaproszona, pewnie bym odmówiła po prostu przyjścia. Nie byłabym na to gotowa. Byłam zamknięta i pewne osoby by powiedziały, że to taka szara myszka. Myślę, że przez te 3 lata wydobycie tej kobiecości zaowocowało tym wzrostem właśnie takiej pewności siebie, ale takiej kobiecej. Po prostu, że jestem kobietą, więc mogę czuć się pewnie. Mogę odpowiadać za pewne sytuacje. Mogę wychodzić do przodu. Nie muszę wcale się zawsze chować za kimś, albo żeby ktoś za mnie decyzję podejmował. Ja mówię też to dziewczynom, że po pewnym czasie mam nadzieję, że poczujecie się troszeczkę inne, tak jakby trochę jakby w innej skórze.
1: Każda kobieta powinna przyjść choć na jedno zajęcie, każda kobieta powinna spróbować?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim chociaż spróbować. Dać sobie tą furtkę taką na otwarcie się, bo jeśli nie przyjdziemy i zamkniemy się w domu z tymi swoimi kompleksami, problemami, różnymi traumami, blokadami, to nawet nie spróbujemy. Czyli myślę, że chociaż raz każda kobieta powinna spróbować.
1: To powiedz mi o swoich zajęciach. Kiedy można na nie przyjść?
0: Zajęcia odbywają się w Ostrzyszowskim Centrum Kultury. Ogólnie na początku myślałam, że otworzę tylko 3 grupy. Po czym się okazało, że ogrom po prostu kobiet, które się zgłosiło w przeciągu bardzo krótkiego czasu, troszkę mnie przytłoczył. Nie sądziłam, że będzie aż taki odzew kobiet. Ale to też mi mówi, że faktycznie kobiety w Ostrzyszowie i okolic potrzebują właśnie tego, właśnie takich zajęć, więc specjalnie dla nich otworzyłam również 4. grupę, więc mamy grupy we wtorek, godzina 16 i 17.15, w środy poranne zajęcia o 10.30 oraz grupa piątkowa o godzinie 17.
1: A że jest coś, co kobieta powinna wiedzieć, zanim zdecyduje się na przyjście na takie zajęcia?
0: Zawsze mówię, że pierwsze co, to nie nastawiać się. Jakie to będą zajęcia i czy czasami na przykład wiekowo nie będę odpowiadała dziewczynom w grupie, albo nie nastawiać się, że nie, ja jestem za sztywna. aktywna na te zajęcia, po prostu przyjść i zobaczyć. Zawsze mówię, że właściwie ze sobą wziąć tylko wygodne ubranie i wodę na pierwsze zajęcia. Całej reszty dziewczyny się dowiedzą właśnie na pierwszych zajęciach, bo dużo, dużo gadam podczas zajęć. I myślę, że po prostu to gadanie w pierwszych zajęciach jest bardzo ważne, żeby

0: dziewczyny faktycznie wiedziały co i jak, wiedziały po prostu z czym to się je, ale też zaczerpnęły pewne podstawy bez właśnie oczekiwań, że już po pierwszych zajęciach ojej, ja już powinnam to robić, a nie robię i wyglądam dziwnie. Chwila czasu, zanim to ciało tak jakby zrozumie, że jak powinno się układać. Więc ja też zawsze mówię na zajęciach, nie bądźcie na siebie złe. Nie oceniajcie po prostu swojej sylwetki naprzeciwko, czyli właśnie w lustrze, bo to przyjdzie z czasem.
1: Wspominasz, jak padło pytanie dotyczące tego, co kobieta powinna wiedzieć, zanim zdecyduje się przyjść na zajęcia. Wspominasz o tych obawach odnośnie wieku, że będziemy niedopasowane. Faktycznie ta grupa jest zróżnicowana u Ciebie? Te grupy w zasadzie?
0: Tak, to prawda. I szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, bo we Wrocławiu te grupy są bardzo młode. Chociaż czasem spotykam, i to jest super, ostatnio byłam na warsztatach u dziewczyny, która zrobiła walentynkowe warsztaty i była tam świetna kobieta, która się ruszała przepięknie. Była koło 50 i po prostu ile z tych warsztatów wyciągnęła radości, to jej. Znam też dziewczyny we Wrocławiu, które rozpoczynają w ogóle tą drogę z tańcem po 40 i też po prostu widzę tą radość. Więc bardzo się cieszę, że przyszły do mnie dziewczyny, kobiety w różnym wieku, że nie bały się spróbować, a jeśli spróbowały, to widzą w tych zajęciach coś, co mogą wziąć po prostu do siebie. Czyli coś, co polepszy może ich sylwetkę, może ich elastyczność, może ich pewność siebie. Coś, co po prostu będą mogły wziąć.
1: Wspominasz wcześniej w rozmowie padło, że 4 miesiące to jest u Ciebie takie opanowanie podstaw. 4 miesiące to jest taki optymalny czas, żeby faktycznie te podstawy załapać i przejść do czegoś trochę bardziej zaawansowanego?
0: Myślę, że tak, ze względu na to, że patrząc na swój rozwój, byłam na programach właśnie takich 4-miesięcznych i uważam, że po tych 4 miesiącach bardzo to zaprogresowało. Bardzo moje ciało zaczęło się układać we właściwy sposób, stawiać tą stopę we właściwy sposób. Już wiedziało, że musi trzymać brzuszek, a często o tym kiedyś zapominało i na tych pierwszych moich filmikach widać sporo błędów.
1: Ty je widzisz teraz.
0: Tak, ja je widzę teraz i co ciekawe, ogólnie ktoś, kto na przykład nie zajmuje się tańcem, na przykład nie widzi tych błędów i tak czasem rozmawiam z moimi dziewczynami właśnie z High Heels. Tak naprawdę to my jesteśmy takimi swoimi głównymi kobietami, które się szkalujemy. Po prostu widzimy u siebie każdy najmniejszy błąd i kiedyś się śmiałam, że ja na przykład nie miałam tego, że na przykład widziałam u siebie błędy i nie dodałam filmiku, bo wiedziałam, że jestem w procesie po prostu nauki i ja nadal jestem w procesie nauki, więc ja mogę popełniać błędy i na przykład teraz też walczę ze swoją głową, że pomimo, że już jestem instruktorką, ja też mogę nadal popełniać błędy. Dziewczynom swoim obiecałam, że dodam w najbliższym czasie filmiki z tych moich pierwszych zajęć High Heels, bo one chcą zobaczyć te błędy. I mam nadzieję, że je zobaczą.
1: Faktycznie jest to aż tak skomplikowane i trudne, jak się może z boku wydawać?
0: Pierwszą rzeczą są te podstawy, bo bez nich nie ruszymy. Ja troszkę od tyłu rozpoczęłam High Heels. Ogólnie tańczyłam od zawsze, ale inne style tańca. I nagle pojawił się High Heels we Wrocławiu. Poszłam na zajęcia, gdzie od razu były choreografie, czyli nie było tych podstaw. Więc ja właściwie tylko z obserwacji mogłam popatrzeć na dziewczyny i pomyśleć sobie, okej, może to powinno być tak, może to powinno być tak. I na przykład instruktorka ogólnie przy tych zajęciach, gdzie wykłada choreografię, mówi co i jak, ale jeśli nasze ciało nie miało wcześniej styczności, więc ono nie zapamięta po jednym razie. I stąd po prostu te 4 miesiące podstaw u mnie, żeby to ciało już się przyzwyczaiło, jak ma stawiać stopę, czy kolana wyprostowane, czy zgięte, bo

0: Teraz wiem, że rozpoczęłam troszkę właśnie trochę od tyłu, przez co mogłam powielać różne błędy u siebie, a z błędów ciężko wyjść, ciężko z powrotem przestawić głowę, żeby nie robiło tego. Na przykład moja koleżanka, przyjaciółka taka właściwie dobra, też właśnie rozpoczęła od choreografii i nauczyła się po prostu chodzić na zgiętych kolanach, a same wiemy, że na zgiętych kolanach chód w szpilkach troszkę nie wygląda. Teraz, pomimo że jest po wielu już warsztatach, po wielu szkoleniach, po wielu kursach, ona nadal czasem się łapie na tym, na właśnie tym swoim błędzie z przyszłości, że nauczyła się tak, nie inaczej, i czasem jeszcze te kolana zgina.
1: Czyli najpierw podstawy i po 4 miesiącach u Ciebie choreografia.
0: To jest też tak, że tak, podstawy podstawami, ale będę chciała co jakiś czas dziewczynom troszeczkę urozmaicić te podstawy, zrobić jakąś choreografię, bo tym myślę, że będą największą przyjemność czerpały. Jak będzie jakaś choreografia.
1: Tego chyba się trochę też oczekuje, nie?
0: Tak, tego się oczekuje, trochę właśnie fanu, trochę zabawy, że się uśmiechniemy i po prostu porobimy do muzyki fajną rzecz. Co ciekawe, na pierwszych zajęciach przede wszystkim robiliśmy wolny walk, który jest, uważam, najtrudniejszy. Na drugich zajęciach, bo już jesteśmy po drugich zajęciach, zrobiliśmy już szybki walk i nagle się okazało, ojej, to jest chyba łatwe, że na pewno łatwiejsze niż przypuszczały.
1: Wolny walk, szybki walk, tylko mi wytłumacz.
0: Wolny walk, czyli na przykład jest do wolnej muzyki, więc każdy szczegół się liczy. I wtedy bardzo widać najmniejszy błąd. Przy szybkim walku, tak jakby to ciało już samo mniej więcej zapamiętuje, co ma robić. Przy szybkim walku nie widać już aż tak bardzo, co jeszcze mamy do poprawy.
1: To Paweł w zasadzie też na samym początku bardzo to podkreśliłaś. Nie tylko high heels, tylko high heels terapii. Czy mogłabyś jeszcze raz w zasadzie, bo o tym też troszeczkę na początku było, przypomnieć, powiedzieć naszym słuchaczom, czym to się różni?
0: Dla mnie te zajęcia będą właśnie przede wszystkim taką odpowiedzią trochę na dzisiejsze czasy, żeby mieć też taką a la terapię dla swojej głowy. Dla swojej głowy i dla swojego ciała. Tutaj raz, że zwracam uwagę na ciało bardzo, bardzo, ale też zwracam uwagę na to, żeby dziewczyny po prostu walczyły ze swoją głową i ze swoimi uprzedzeniami i ze swoimi kompleksami.
1: Żeby poczuły się pięknymi kobietami.
0: Żeby poczuły się pięknymi kobietami, bo są.
2: Dołączyć można w każdym momencie. O szczegóły pytajcie w Centrum Kultury.
3: Esko Ostrzeszów radzi.
2: Teraz porozmawiamy o strażakach, zawodowcach, ale i ochotnikach. Czym różni się ich służba? A co łączy jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej? Zapytaliśmy Marcina Ambroziaka, naczelnika OSP Meje.
4: Może na początek powiem o tym, co łączy te dwie formacje, bo zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna ma w zadaniu ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Natomiast Państwowa Straż Pożarna jest dotowana przez, samo z nazwy wychodzi, przez państwo, jest jednostką budżetową państwa. Natomiast jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, pomimo tego, że również jest dotowana przez państwo, bo ponieważ podlega pod Urząd Miasta i Gminy, w Ostrzeszowie na przykład, to jest po prostu taką jednostką, która działa na zasadach wolontariatu. Co prawda strażacy, ochotnicy mają podczas akcji wyjazdowych, ratowniczo-gaśniczych wypłacany ekwiwalent. On jest ustalany w zależności od Rady Miasta, Rady Gminy na różnych poziomach. To ustalałem radni. Natomiast bardzo często jest tak, że ci wolontariusze, mimo tego, że pokwitują odbiór tego ekwiwalentu, znaczną część przeznaczają na działalność taką statutową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Sam osobiście znam kilka jednostek, w których to bardzo dobrze funkcjonuje, że strażacy zrzekają się 50% swojego ekwiwalentu na rzecz działalności, ponieważ chcą dalej rozwijać, wprowadzać nowinki techniczne do swoich jednostek OSP, a zapotrzebowanie na sprzęt w takich jednostkach jest oczywiście ogromny. To również zależy od tego, na co taka jednostka jest ukierunkowana. Są jednostki, które są bardzo prężnie działające pod względem ratowniczo-gaśniczym i są to jednostki posiadające wiele pojazdów ratowniczo-gaśniczych, co za sobą niesie koszty utrzymania również tych pojazdów oraz umundurowania tych wszystkich strażaków. Są to dosyć duże koszty, bo koszt jednego

0: ubrania takiego dla strażaka, który jedzie na akcję ratowniczą, tak populistycznie nazwanego numeksem, to jest koszt rzędu około 4000 zł dla jednej osoby. Do tego dochodzi jeszcze obuwie, bielizna, typu kominiarka, hełm, rękawice. To myślę, że w około 7000 zł się zmieści na jedną osobę. I to w głównej mierze jest zadaniem samorządu, jako to, że podlega pod to jednostka OSP, ale bardzo często strażacy właśnie robią zbiórki pieniężne, czy to przy okazji świętego Floriana, 4 maja, czy chociażby zbiórki złomu, jak się teraz coraz częściej słyszy, czy elektrośmieci, żeby można było zasilić konto jednostki OSP, żeby dokupić kolejne ubrania, czy kolejne buty, czy kolejne rękawice lub sprzęt. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o Państwowej Straży Pożarnej, ta jednostka podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taką głową tutaj jednostki jest komendant, który też podlega pod starostwo powiatowe w danym powiecie. No i z reguły, jeśli chodzi o finansowanie, to wszystko załatwia się na etapie rządowym lub na tym szczeblu państwowym najwyższym, żeby można było złożyć wniosek. To jest bardzo krótka droga, jeśli chodzi o pozyskanie środków, jeżeli te środki są, bo też nie zawsze są do jednostek państwowych odpowiednie ilości środków, gdzie z reguły stara się zadbać o to, żeby wszystkie wymagania były spełnione.
1: Czyli jak dobrze

0: działająca jednostka OSP, czy to nie do końca jest tak?
1: To nie do końca działa w ten sposób, ponieważ może być jednostka, może być gmina czy miasto mające bardzo duży budżet na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej, natomiast nie zawsze znajdują się chętni, żeby takie stowarzyszenie utworzyć. Ciężko mi teraz podawać przykłady, bo też nie chcę niektórych wyróżnić, a niektórych obrazić, natomiast znam gminy, w których jest 3 albo 4 razy większy nakład tych środków do budżetu ochrony przeciwpożarowej niż w jednostkach, gdzie ci ludzie chcą działać, ale nie mają z czego. To jest taka składowa dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli są osoby, to muszą być te środki, żeby ich przeszkolić, doposażyć w sprzęt i w momencie, jeśli jest taka wola wójta, burmistrza, żeby ich wyposażyć również w pojazd, który gdzieś będzie nieść pomoc podczas klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Natomiast specjalnie powiedziałem o tym, że jednostki są różne, ponieważ niektórym jednostkom wygodniej jest po prostu prowadzić działalność kulturalno-oświatową. Ta działalność kulturalno-oświatowa polega na uświadamianiu społeczeństwa, w jaki sposób mogą swoim zachowaniem wpłynąć na polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Ja nie ukrywam, że reprezentując jednostkę OSP Myje, taką właśnie jednostką jesteśmy, taką kulturalno-oświatową, ponieważ jesteśmy w takim tej sytuacji, że mając Komendę Państwowej Straży Pożarnej od siebie oddaloną o jakieś 3-4 km, gdzie jest bardzo dobrze doposażona, obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się OSP w Ostrzeszowie, które jest równie dobrze wyposażone i przeszkolone pod każdym względem. To są jednostki działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I patrząc z drugiej strony naszej sytuacji, naszej miejscowości, są takie miejscowości jak OSP Niedźwiedź czy OSP Siedlików, gdzie też mają przeszkolonych ludzi, mają niezbędne wyposażenie, żeby móc udzielać pomocy czy podczas wypadków, czy podczas pożarów. Mają pojazdy ratowniczo-gaśnicze i również są wyposażeni w te niezbędne szkolenia, więc tam też te jednostki są. Rok temu ustalaliśmy przed otrzymaniem pojazdu dla OSP Myje takie naszą strategię działania, w którą stronę chcemy się zwrócić. I były rozmowy również z burmistrzem, były rozmowy z radnymi, były rozmowy z naszym zarządem i wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że nie ma sensu tworzyć kolejnej jednostki, która będzie miała ten wóz z wodą, bo on być może nawet, nie wiem czy w ogóle raz w roku by w ogóle wyjechał. Skupmy się na działalności właśnie z młodzieżą. Skupmy się na uświadamianiu społeczeństwa, jak ważne jest to, żeby ta pierwsza pomoc była na porządku dziennym. Oczywiście jako jednostka również chcemy uczestniczyć w życiu strażackim, typu dni strażaka, czy przejazdy kolon strażackich podczas naszego święta, ale wszyscy się z tym liczymy, że jesteśmy troszkę inną kategorią jednostki. W świecie strażackim to się dzieli na takie dwie kategorie, na S i na M. S to ma tym, co ma samochód, a M to, co ma motopompę. Co prawda, nie wiem, jaki jest nasz statut, ponieważ my od roku posiadamy ten samochód, ale on nie jest wprowadzany do podziału bojowego. Nasz samochód jest w tej chwili jako auto gospodarcze. Mamy samochód, ale nie wyjeżdżamy do akcji. Wiemy,

0: liczymy się z tym, że to są ogromne koszty przygotowania sprzętu, żeby każdy członek straży, który będzie brał udział w tych akcjach ratowniczo-gaśniczych, musi być odpowiednio ubrany i notabene przeszkolony. To są, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromne koszty. Nie wiem, czy samorząd lub my jesteśmy na to po prostu gotowi. Nie chcemy tego. Na razie, jeżeli nie będzie jakiegoś super, bym powiedział, przewrotu, że nagle się znajdzie grupa takich zapaleńców 15-20, że będą chcieli naprawdę wyjeżdżać do akcji, będą robić wszystko w tym momencie, żeby to zrobić, będą zwalniać się z pracy, będą stawiać wszystko na głowie, no to wtedy może się zastanowimy. Na tą chwilę takiej potrzeby nie widzimy ani my, ani samorząd.
1: Pojawia się tutaj wiele wątków, różne na chwilę. To jakie są główne zadania wynikające ze statutu, jeżeli chodzi o OSKA?
0: Działalność przeciwpożarowa, przeciwdziałanie klęskom, ochrona ludności w postaci chociażby szkoleń i uświadamiania ich pod względem ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy. Ja na każdym kroku podkreślam, że sama nazwa mówi o nas, że my jesteśmy ochotnikami, robimy coś, co sami z siebie chcemy zrobić i nie ukrywam, że niejednokrotnie jest tak, że nie pobieramy za to żadnych ekwiwalentów, żadnych pieniędzy.
1: A jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, to czy służą tam tylko i wyłącznie wolontariusze, czy także też zawodowcy?
0: Bardzo często się zdarza, że ci, którzy są w Państwowej Straży Pożarnej, są również w Ochotniczych Strażach Pożarnych, ponieważ gdzieś tym się musieli zaszczepić, gdzieś tym musieli się nauczyć. Ja znam wielu zawodowych strażaków, którzy wywodzą się właśnie z Ochotniczych Straży Pożarnych i cieszę się, że to właśnie w ten sposób działa, że dalej zostają w tych Ochotniczych Strażach Pożarnych, pomimo tego, że zawód już jako tako mają do wykonywania i oprócz tego, że zostają na swoich funkcjach, no to ciągną też młodzież, żeby w tym dalej uczestniczyła. A niejednokrotnie zdarza się tak, że mając strażaka państwowego w swoich szeregach OSP, znacznie łatwiej jest chociażby załatwić pokaz strażacki, który będzie gdzieś na festynie, na jakimś sołectwie czy na gminie.
1: Wspomina pan o szkoleniu, przeszkoleniu strażaków, ochotników. Jak w takim razie to wygląda? Jak wygląda w ogóle ten proces, kiedy my podejmujemy decyzję o tym, że chcielibyśmy zostać strażakami, ochotnikami?
0: Na pierwszym wstępie trzeba spełnić wszystkie warunki formalne. Tak podejrzewam, w każdej instytucji należy zgłosić, wypisać deklarację. W perspektywie osoby dorosłej należy ją zdać do zarządu. Zarząd przy poparciu dwóch członków już tego stowarzyszenia akceptuje lub nie akceptuje taką deklarację. No i w dalszym kroku, jak już zostaje przyjęta osoba formalnie, jeżeli są środki, są możliwości, żeby w danym roku kalendarzowym wysłać na szkolenie, znaczy oprócz szkolenia podstawowego oczywiście jeszcze są wymagane badania lekarskie. To jest też bardzo istotne, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo dużo chorób takich niewykazujących się. Są to choroby serca, różnego rodzaju choroby przewlekłe. I na takim badaniu podstawowym, to jest taka podstawa medycyna pracy, jest już jakaś karta tego strażaka założona. Wiadomo, co może mu dolegać, czego co nie może mu dolegać. I lekarz opiniujący wydaje decyzję. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od lekarza prowadzącego badanie, taka osoba w miarę możliwości kierowana jest na szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe, które odbywa się w komendach państwowych lub miejskich, państwowych lub miejskich straży pożarnych. Tak, w komendach powiatowych lub miejskich Państwowej Straży Pożarnej. W naszym przypadku jest tutaj komenda w Ostrowie Wielkopolskim, która ma na swoim wyposażeniu taki tor przeszkód, który jest nazwany komorą dymową. Podczas tego ćwiczenia strażacy, którzy zdają ten egzamin, wchodzą w parach, tak zwanej rocie, i mają za zadanie w tym pełnym umundurowaniu z butlami powietrznymi na plecach, założonymi maskami, z hełmami, przejść labirynt złożony z klatek w tym zadymieniu, żeby można było stwierdzić, czy są osobami, które panują w sytuacjach stresowych nad swoim zachowaniem i czy nie ma jakichś innych przeciwwskazań do tego, żeby wykonywały pracę strażaka.
1: Co w momencie, w którym ktoś takiego szkolenia nie przejdzie?
0: No, jeżeli ocena jest negatywna, oczywiście ma prawo podejść w następnym terminie takiego egzaminu. No i nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś po drugim, ewentualnie trzecim razie podejściu nie przeszedł takiego egzaminu. Była sytuacja, że mógł zrezygnował, albo że był taki wytrwały, do tego trzeciego razu był i przeszedł ten egzamin. Po prostu albo jest ktoś w danym momencie do tego przygotowany, albo musi sobie to odłożyć na dalsze lata, żeby poczekać, że będzie mógł to wykonać.
1: Czyli co, zdajemy egzamin i już czy jesteśmy strażakami ochotnikami, tak?
0: Zdajemy egzamin, mamy badania lekarskie, podpisane wszystkie dokumenty, jak było na początku i jesteśmy strażakami ochotnikami, wedle statutu pełnoprawnymi.
1: Czy jeżeli w międzyczasie, nie wiem, jesteśmy rok, pół roku, nie wiem, podejmiemy decyzję, że już nie chcemy nimi być, czy my się musimy tego członkostwa, nie wiem, czy tak można to nazwać, jakoś zrzec, jak to wygląda?
0: Statut każdej jednostki ochotniczej straży pożarnej zakłada regulamin, w którym taka osoba może zrezygnować sama, ale też jednostka może ją wykluczyć. Na podstawie tego, że przez ten rok nie opłaca na przykład składek członkowskich, nie bierze czynnego udziału w życiu jednostki lub po prostu nie spełnia warunków formalnych, czyli na przykład jej prawa zostały ograniczone, na przykład poprzez wydanie przez prokuratora jakiejś decyzji skazującej przez jakieś przestępstwo. Taka osoba karana również nie może zostać członkiem OSP, więc z automatu zostaje po prostu usunięta z listy członków, zostaje o tym poinformowana, no i tak to się odbywa.
1: Zatem jak wygląda działalność, służba w OSP? Zakładamy, że jest jakaś sytuacja kryzysowa i co? Jak to wygląda?
0: W sytuacji kryzysowej, czyli wtedy, kiedy OSP jest potrzebne, stanowisko komendanta powiatowego lub miejskiego, na którym jest dyżurny, decyduje o tym, czy taką jednostkę wezwać, czy nie. To jest też określone w procedurach, ponieważ jeżeli przy zgłoszeniu, czy to pożaru, wypadku, czy jakiejkolwiek innej klęski, którą zgłaszający ją przedstawia, to dyżurny na podstawie procedur określa, ile jednostek ochrony przeciwpożarowej powinien do tego zdarzenia zadysponować. Jeżeli słyszy, że jest to pożar śmietnika, to wystarczy mu, że pojedzie szkodowo jedno auto, które czy tam dwa auta z Państwowej Straży Pożarnej, które sobie z tym śmiało poradzą. Ale jeśli słyszy, że to na przykład już jest pożar budynku jednorodzinnego, to z automatu wysyła trzy auta ze swojej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czyli jest to auto pierwszego reagowania, jest to auto z wodą, czyli tak zwane ciężkie

to z automatu wysyła 3 auta ze swojej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czyli jest to auto pierwszego reagowania, jest to auto z wodą, czyli tak więcej, czyli tak zwane ciężkie

0: z wysokości i od zgłoszenia, jakie to jest duże, rozległe, czy są osoby poszkodowane, czy jakiejkolwiek inne okoliczności, żeby podejmuje decyzję, czy nawet jeżeli chodzi o odległość komendy od miejsca zdarzenia, to dyżurny podejmuje decyzję, jaką jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej ma zadysponować. Bo też często jest w ten sposób, że mimo tego, że cały pluton gaśniczy, czyli ten auto pierwszego reagowania, auto ciężkie z wodą i drabina, ruszają z komendy z automatu, bo dyżurny ich zaalarmował w tym samym momencie, kiedy został zgłoszenie i otrzymał potwierdzenie, i to się dzieje 30 km dalej od komendy, to łatwiej jest wezwać dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które mają po 5 km od tego zdarzenia. Wtedy one są szybciej na miejscu, jeszcze szybciej ten dyżurny dostaje informacje z miejsca zdarzenia i może bardziej sprecyzować, czy potrzeba tych jednostek więcej, czy może wezwać karetkę, czy jeszcze inną służbę.
1: Dobrze, ale jak to się dzieje, że chodzi mi o to, że jak to się dzieje, że pojawiają się ludzie, przecież jest to zgłoszenie, nikt na miejscu w remizie cały czas nie przebywa. Jak to się dzieje, że finalnie zbiera się potrzebna ekipa i jedzie po prostu do akcji?
0: To tutaj może wytłumaczę, bo często zdarza się tak, że w jednostkach ochrony przeciwpożarowej należących pod Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Urząd Miasta lub Urząd Gminy zatrudnia na etat, jest to co nie pół etatu, 1/4 etatu, cały etat, jedną osobę jako kierowcę konserwatora. I ta jedna osoba jest zawsze na miejscu, żeby tą remizę otworzyć, żeby te auta były przygotowane, żeby wszystko, cały sprzęt, który jest możliwy do użycia, żeby był wszystko cały czas sprawny. I to jest jedna osoba, przeważnie tak jest, że to jest jedna osoba, która jest zawsze na miejscu. Ta osoba oczywiście może mieć urlop i tej osoby może nie być w danym dniu, więc pozostałe osoby, które reagują na dźwięk syreny, na powiadamianie telefonii komórkowej, czy na sygnał GSM z pagerów, po prostu zbiegają się z chęcią niesienia pomocy. I niejednokrotnie było w ten sposób, że jednostka posiadająca dwa auta, czyli wyjazdowo około 12 osób, bo w każdym takim aucie się 6 osób mieści, po prostu wyjeżdża z pełną obsadą, a jeszcze przybiega kolejnych 10 strażaków. Czyli jest ich w pewnym momencie aż za dużo. Ale zdarzają się też takie sytuacje, w którym przybiegają na alarm dwie osoby, no i wtedy jest ciężko wyjechać, ponieważ minimalna obsada takich wozów gaśniczych to jest 4 osoby. Dowódca, kierowca i jedna rota, czyli dwie osoby z tyłu. To jest taka minimalna liczba osób, które mogą wedle prawideł wyjechać do akcji gaśniczej lub pomocowej.
1: Czyli co w sytuacji, kiedy to niezbędne minimum się nie uzbiera?
0: Czekamy.
1: I to może długo trwać, nie?
0: To może trwać bardzo długo, to może trwać na tyle długo, że w pewnym momencie stanowisko kierowania powie, że to w takim razie jak się zbiegną, to dajcie znać, to decydujemy, co będziemy robić dalej, że być może nawet nie wyjadą do akcji.
1: Czyli tak naprawdę w dużej mierze po prostu sprawne funkcjonowanie zależy od odpowiednich

0: decyzja na zasadzie, a może będę, może nie, tylko do czegoś się obliguję, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Tak, no też poniekąd wynika z tego, że sama inwestycja w taką osobę, każdą jedną, jest tak jak miałem wcześniej około 7-8 tysięcy złotych pod względem samego umundurowania, a gdzie reszta w postaci wyszkolenia czy szkoleń okresowych, czy chociażby badań, które też swoje kosztują. Na tą chwilę uważam, że to nie jest tylko moja opinia. Uważam, że o ile można byłoby powiedzieć, że jest mniejszy problem z pozyskaniem pieniędzy, o tyle większy problem jest z tym, żeby ci ludzie faktycznie byli pod ręką do wykorzystania ich podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Zauważalny jest spadek, nawet nie tyle co członkostwa w OSP, tylko osób tej kategorii jednostki operacyjno-technicznej, czyli to są te, które wyjeżdżają bezpośrednio do zdarzeń. Jest zauważalny spadek, nie wszędzie, ale jest zauważalny spadek i już tak prywatnie, pytając się w różnych kategoriach, życia, czy to sportowej, czy to w strażackiej, czy jeszcze w innych dziedzinach, widać wszędzie tą zapaść. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy to po prostu jest teraz taką... Można gdybać. Wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że ludzie zrobili się strasznie wygodni, że ktoś za mnie to przecież zrobi. Że ktoś przecież przyleci, pobiegnie za mnie, zrobi to i wszyscy będą zadowoleni. Troszkę gubimy. To jest takie mylne myślenie, bo na 100 osób, jak tak 80 pomyśli, z tych 80 zostaje 20, z tej 20 10 pracodawca nie puści na akcję, zostaje nam 10. O ile te 10 będzie miało czas, jak nie będą mieli urlopu, nie będą chorzy, nie będą mogli, nie musieli zostać z dziećmi, sytuacji losowej jest sporo.
0: Czyli kwestia decyzji po prostu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i dobrze by było, żeby wiązała.

0: tego z dyscypliną.
1: Tak, no z reguły to naczelnik każdej jednostki odpowiada nad ćwiczeniami, nad dyscypliną każdej ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że to właśnie dobór odpowiednich osób na stanowiskach zarządzających daną jednostką jest taki kluczowy, bo jeżeli widać, że ta osoba, która jest naczelnikiem czy prezesem, ona od początku do końca jest zaangażowana w życie tej jednostki i wie, że jeżeli nie postawi do pionu tej trójki, czwórki, piątki osób, to też ten siódmy, czy dziesiąty, czy piętnasty tego nie zrobi.
0: Bardzo często ochotnicze straże pożarne, państwowa straż pożarna, w sensie chodzi mi o komendy powiatowe, wrzucają w social mediach informacje o tym, że coś się wydarzyło. Niejednokrotnie widać też na tych zdjęciach sprzęt. Tak samo kierunek OSP, tak samo PSP, no mają ten sprzęt. Zmierzam do tego, czy on się czymś różni?
1: Nie, sprzęt się nie różni, bo w rzeczywistości działamy na tym samym sprzęcie, działają na tym samym sprzęcie ochotnicy oraz państwowi strażacy. Niejednokrotnie jest tak, że w danym rejonie komenda powiatowa albo miejska Państwowej Straży Pożarnej jest gorzej doposażona niż jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. To już by potem jest taki ewenement, że wójt czy burmistrz jest w stanie bardzo duży nacisk położyć na właśnie tą ochronę przeciwpożarową i kłaść bardzo duże pieniądze. A już na przykład komendant powiatowy czy miejski, pisząc nawet i wnioski, pisma do ministerstwa, nie zawsze spotyka się z aprobatą tego, że może nie teraz, może za rok. Coraz mniej na szczęście jest takich przypadków, że komendy Państwowej Straży Pożarnej są gorzej wyposażone, ponieważ są to osoby, które służą w systemie 24-godzinnym, czyli 24 godziny służby, 48 godzin odpoczynku. Oni z reguły są przygotowani na 100% swoich możliwości w danym momencie, kiedy są na służbie. To też powinni mieć, to według mnie, maksymalnie najlepsze warunki do tego, żeby udzielić pomocy. Ochotnicza Straż Pożarna jest takim uzupełnieniem tego systemu, krajowego systemu ratowniczego śmiczego, ale jak się okazuje, bardzo często w historii, czy to niedalekiej, tutaj nawet i ostrowskiej, pokazuje nam życie takie przypadki, że sama Państwowa Straż nie zawsze byłaby w stanie zabezpieczyć ten teren działania, jakim ma swoimi środkami. Chociażby kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, już teraz dokładnie nie pamiętam, wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim. Tam oczywiście oprócz sporej liczby służb było dużo osób, które chciały przyjechać z ciekawości. Dlatego też taki tłum na początku gdzieś tam się sztucznie zrobił. Analizując te filmy, wszystkie filmy, zdjęcia, reportaże, to nie wiem, czy w powiecie ostrowskim była jednostka, która do tego zdarzenia nie wyjechała. Jednostka OSP. Wydaje mi się, że oprócz komendy powiatowej, każda jednostka, która była zdolna do wyjazdu, każda jednostka przynajmniej jeden zastęp, czyli jedno auto przynajmniej tutaj przysłała. I to była decyzja dyżurnego na stanowisku kierowania. Oprócz tego wiem, że przyjeżdżały jednostki z innych powiatów, z Ostrzeszowskiego, z Kępińskiego, z Kotoszyńskiego, nie wiem, czy z Jarocińskiego również, z Kaliskiego wiem, że też. Natomiast to pokazuje, jakim świetnym uzupełnieniem jest Ochotnicza Straż Pożarna do służby państwowej strażaków.
0: Konkludując trochę temat OSP, jakie korzyści płyną z tego, żeby takim strażakiem, ochotnikiem być? Pytam osobę, która tym tematem na pewno żyje.
1: To znaczy korzyści.
0: Nie mówię tu o korzyściach finansowych.
1: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że taka korzyść w postaci ekwiwalentu to jest taka kropla w morzu, bo to każdy oddaje serce, jeśli chodzi o taką służbę dla ojczyzny, bo to mamy wpisane na sztandarach, ale to jest też prestiż. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie statystyki, które na przełomie ostatnich lat były pod względem zaufania społeczeństwa do służb, to Państwowa Straż Pożarna nie było rozdziału na Państwową Ochotniczą. Widziałem, że Straż Pożarna cieszy się największym zaufaniem wśród społeczeństwa polskiego od bardzo wielu lat. To może wynikać z tego, że mamy coraz większy zakres działania, że jesteśmy nie tylko kierowani do pożarów i do wypadków, ale coraz częściej dochodzą również zagrożenia ekologiczne. Coraz częściej zdarza się tak, że jednostki OSP są wzywane do izolowanych zdarzeń medycznych zamiast karetki, bo jest po prostu bliżej, albo karetka nie jest dostępna. Wydaje mi się właśnie, że zakres, w momencie, kiedy zakres obowiązków rośnie, ta straż pożarna, ochotnicza i państwowa, wywiązuje się z tego, bo wójtowie, burmistrzowie i starości biorą sobie za punkt taki, bym powiedział, też bardzo ważny, żeby ta ochrona przeciwpożarowa w szczególności, ta świadomość, taka bezpieczeństwa była w szczególności. Wydaje mi się, że to buduje właśnie ten taki stopień zaufania, prestiż u każdego strażaka. No oczywiście występują wyjątki, jak w każdej regule. Są takie czarne owce. Ja się czasami słyszę w mediach, że są to podpalacze, którzy są też członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po prostu są nastawieni na to, że albo wyjadę, zarobię jakiś pieniądz, znowu coś będzie i tak dalej. My absolutnie jako zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe odcinamy się od tego typu akcji, nie chcemy ich propagować, wręcz w drugą stronę rekomendujemy od razu wykreślenie z listy członków takich osób. Ciężko jest to wyplewić, ponieważ żyjemy jeszcze troszkę takim przedziałem wiekowym, że w strażach pożarnych są osoby, które są miłośnikami pożarnictwa i mają około 40-50-60 lat. Do 65 roku życia taka osoba może przechodzić pozytywnie badania i może uczestniczyć w wyjazdach. Później zostaje takie życie kulturalno-oświatowe. I zdaję sobie z tego sprawę, jak to wyglądało wcześniej, bo 60, jakbyśmy się mieli cofnąć o 60 lat, to są lata 1940-50-60. To jest jeszcze taki troszkę PRL. Nacisk na tą właśnie ochotniczą straż.

0: albo innych używek i z reguły też sprawdzając, bo to ciężko czasami jest dojść, jeżeli chodzi o personalne takie osoby, ale przeważnie podany jest wiek. To nie spotkałem się, żeby ktoś był młodszy poniżej 40 roku życia. Taki przeskok. Troszkę odpowiedzialność. To też tego nie mówmy, że tak nie ma tych osób poniżej 40 roku życia. Znaczna większość jest tych starszych osób. Nie wiem, z czego to wynika. Z tego po prostu, że kiedyś były przyzwyczajone do innych warunków. Do tego, że kiedyś przymykano na to oko. Czy po prostu nie, bo nie, bo mi wolno i tyle. Nie wiem, to jest temat też taki na dłuższą rozmowę, ale wydaje mi się, że w oparciu o te statystyki, które ja doszedłem do nich, no to widać ten zauważalny taki margines.
1: W powiecie ostrzeszowskim jest 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
2: SK Ostrzeszów.
1: Kiedyś była to świątynia jezuicka. Mowa o kościele garnizonowym pod wezwaniem świętych Stanisława i Wojciecha w Kaliszu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na małą wycieczkę po świątyni.
3: Jest to kościół z końca XVI wieku. Kościół garnizonowy dzisiaj, kiedyś kościół jezuicki, historyczny. Dzisiaj mamy w Kaliszu dla Kaliszan dwa kościoły rozróżniane, kościoły jezuickie. Jeden przy Wale Bernardyńskim, drugi tutaj. A jak grupy wycieczkowe przyjeżdżają, to pytają się, chcą iść do kościoła jezuitów. A my się pytamy, którego? Panie, no przecież tylko jeden. Nie, jest albo obecny kościół jezuitów, albo historyczny. Który chcecie zobaczyć? A co można w nich zobaczyć? No to pytanie, czy chcecie historię usłyszeć? Czy chcecie, co chcecie zobaczyć? Czy elementy na przykład obrazu Jezu ufam Tobie? Czy chcecie zobaczyć freski, które zostały wykonane w tej świątyni w XVI wieku? I była to świątynia jezuicka tam, gdzie było kolegium jezuickie, tam, gdzie odbywały się przedstawienia teatralne. A to wtedy jest inna rozmowa i zaczynają turyści dopytywać się szczegółów. I co z tymi szczegółami? Jaką ciekawostkę w tej świątyni można zobaczyć? Przede wszystkim świątynia ufundowana przez prymasa Polski Stanisława Karkowskiego. I to jest jego miejsce spoczynku. Tutaj jak zmarł, został pochowany, jak kościół oddawano protestantom w XVIII wieku, to trumna z ciałem prymasa została przeniesiona do kościoła świętego Józefa i tam do dnia dzisiejszego w podziemiach się znajduje. Ale w tym kościele jest epitafium, czyli ołtarz właśnie z płytą poświęconą prymasowi Karkowskiemu. Jak staniemy przed prezbiterium, z lewej strony widzimy ten piękny właśnie ołtarz, nagrobek i z postacią prymasa Polski, oczywiście z tą infułą zdjętą z głowy, bo to było wykonane już po jego śmierci. I co się okazuje? Wnętrze posadzki i w prezbiterium, i w całym kościele jest oryginalne. Oczywiście z kilku lat budowy, funkcji czy przebudowy tej świątyni, ale ciekawostką jest, że jest to jedyna świątynia w Kaliszu, która posiada empory, czyli balkony, które służyły do przemieszczania się, można, uczniów, żaków, uczelni tutaj jezuickiej, albo później protestantów.

lewej strony widzimy ten piękny właśnie ołtarz, nagrobek i z postacią prymasa Polski, oczywiście z tą infułą zdjętą z głowy, bo to było wykonane już po jego śmierci. I co się okazuje? Wnętrze posadzki i w prezbiterium, i w całym kościele jest oryginalne. Oczywiście z kilku lat budowy, funkcji czy przebudowy tej świątyni, ale ciekawostką jest, że jest to jedyna świątynia. Żyjący tutaj w XVII wieku prowadzili badania astronomiczne na szeroką skalę i udokumentowali te swoje badania, osiągnięcia, odkrycia i do dnia dzisiejszego nazwy wprowadzone przez nich uznawane są w astronomii ogólnie obowiązującej. A to wszystko działo się tutaj. Po raz pierwszy użyta była luneta do badania sklepienia właśnie tutaj w obserwatorium astronomicznym i w tej świątyni. Tutaj z tą świątynią związany jest Augustyn Kordecki, obrońca przeor na Jasnej Górze, tak rozsławiony przez Henryka Sienkiewicza w jego trylogii W Potopie, ponieważ urodził się w Iwanowicach pod Kaliszem, zmarł w miejscowości Wieruszów pod Kaliszem, a tutaj

historii widzimy tylko ołtarz główny. I ołtarz główny jest bogaty, ale z XVIII wieku. Natomiast tych ołtarzy bocznych, przebogatych, niestety nie zachowały się po zmianach, oddaniu świątyni protestantom. Protestanci przemalowali całą świątynię na biało i to, co widzimy teraz, te ściany różowe z elementami pomarańczy, żółtego, złotego, to są wszystko odrestaurowane elementy właśnie z tych odkryć, tych archeologicznych, konserwacyjnych, ale co ciekawego, na bazie umieszczonych nazw w emporach, w ozdobieniach empor, wiemy, jakie kaplice, jakie ołtarze były w tym kościele. I to jest też ciekawe. Natomiast widzimy wizerunek kraba, który zwierzę zamorskie, które przedstawiane jest tutaj przez jednego z zakonników jako rak. Bo w XVII wieku nie wiedziano. Nie musiano wiedzieć, jak ten krab wygląda w rzeczywistości. Jak opis był, że ma odwłok, ma szczypce, no to zrobiono. Ale wzięto pod wizerunek raka polskiego i tutaj właśnie w jednym z ołtarzy, przy ołtarzach bocznych na sklepieniu jest właśnie ten wizerunek tegoż zwierzęcia, które żyje w ciepłych morzach. Natomiast ciekawostką jest to, skąd wiemy, jak wygląda ta świątynia na zewnątrz. Taki różowy kolor, intensywny, a wszyscy mówią, ale skąd, dlaczego taka barwa tej świątyni jest na zewnątrz? Mianowicie dlatego, że podczas prac tutaj archeologicznych odkryto, jak budowano świątynię i jak ją pokolorowano. Czyli odsłonięty jest fresk z przebudową świątyni i między innymi odkryto wizerunek Matki Bożej na rydwanie. Niesamowita rzecz. Matryja trzyma w ręku lejce i powozi powozem konnym, który przypomina rydwan z czasów starożytnego Egiptu. No i później jednego z władców hiszpańskich, można powiedzieć, książąt, który tutaj w tych pantalonach właśnie z okresu renesansu jest umieszczony. Także później włosiennice, czyli elementy do umartwiania się, tak samo można zobaczyć. No i kopie instrumentów astronomicznych, które tutaj są ukazywane, pokazane, jak to działały, demonstracje przez stowarzyszenia, które właśnie zajmują się astronomią. Ciekawostką jest też to, że przy ołtarzu głównym jest ambona. I ta ambona jest skarbem właśnie prymasa Stanisława Karkowskiego. Jest z datą, kiedy ta świątynia była wybudowana i wejście na tą ambonę powinno być z tyłu, a jest mur. A tylko z boku jest odkryte, ale fizycznie, czyli ta ambona w innym miejscu musiała posiadać wejście, żeby z niej skorzystać, czyli ten ołtarz główny, ołtarze boczne, jak i sklepienia zostały przebudowane, natomiast ich pierwotny wystrój niestety możemy tylko domniemywać, jak to się przedstawiało w tych, można powiedzieć, 400 lat temu, no ale podziemia kościoła są wszechbogate, ponieważ i zakonnicy spoczywający w sześciu otworach, widzimy tutaj przed samym wejściem płyty, które zamykają wejście do grobowców. Widzimy otwór w podłodze z siatkami, z dźwiczkami. Możemy wejść do podziemi, zobaczyć, jak to wygląda. A wiemy z wydarzeń historycznych, jak zaczęto budować ten kościół na podstawie, na wzór kościoła Il Gesù w Rzymie, to król polski dwukrotnie wyrażał zgodę na przesunięcie murów obronnych miasta Kalisza, żeby tą świątynię można było dokończyć. W ogóle wybudować i dokończyć. Z tego względu, że najpierw wychodziła przez środek świątyni, mur obronny miasta, a później w prezbiterium. I dopiero jak król polski wyraził zgodę na przedłużenie murów obronnych, przesunięcie, to ta świątynia powstała. Ale też nie jest wierną kopią kościoła Il Gesù, ponieważ nie posiada transeptu, nie posiada tej kopuły pięknej, ponieważ było za mało miejsca, ale robi wrażenie i jest to chyba jedna z najlepszych świątyń w Kaliszu pod względem akustycznym, bo wszelkiego rodzaju koncerty, które tutaj odbywają się w tej świątyni, pozostają na długo w pamięci. Ale to ma właśnie swoje pokłosie, że zakonnicy, jezuici budowali pod względem architektonicznym tak precyzyjnie, że ta świątynia pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Jedną z rzeczy, które na filarze tego kościoła się znajdują, jest płyta.

0: nagrobna zrzewnik. I jak zobaczymy postać kobiety i mężczyzny z piaskowca białego, to widzimy w stroju rycerskim, mężczyznę w stroju rycerskim, kobietę w stroju takim bufiastym, szlacheckim. I to zostało odkryte przez przypadek. Służyło jako płyta przed wjazdem do jednej ze stodół, w jednej właśnie z podkalickiej miejscowości, i miała zostać zabrana do muzeum w Poznaniu, a tutaj można powiedzieć w latach komunistycznych, bo to wtedy się działo, ówcześni prominenci powiedzieli, w życiu nie oddadzą tego do Poznania, tylko wmurowali tą płytę w ścianę świątyni, i ta płyta właśnie już 500-letna widnieje w murach tej świątyni i zdobi ją, ale równocześnie stanowi jedną z ciekawostek. I na zakończenie można powiedzieć tej świątyni to przede wszystkim miejsca, które są podziemiami tej świątyni. Dzisiaj wiemy, że prymas Polski spoczywał wejście w prezbiterium. Nie można tam dzisiaj wejść, bo nie są udostępniane te wejścia. Natomiast jak pytamy starych naszych kolegów, przewodników, to tłumaczą, w tym miejscu było wejście na pewno i na to zachowały się dokumenty. I kolejną ciekawostką, nie ma ozdobień ze srebra w ołtarzach wotywnych. Dlaczego? Oto szwedzki. Czyli jak to mówimy, totalni grabieżcy ówczesnej Europy ogołocili świątynię w całej Rzeczypospolitej ze wszystkich dóbr, kosztowności. No i to widać między innymi w tej świątyni, że widzimy piękny ołtarz, można powiedzieć, czy elementy z marmuru, no ale niestety tych pięknych ozdobień są tylko dziury, otwory. I niestety, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, to mówimy, że albo Dania, albo Finlandia, albo Szwecja. No bo tak to na dzień dzisiejszy to wszystko się przedstawia w naszej historii.
1: Mówi nam Andrzej Matysiak, kaliski przewodnik. Kościół garnizonowy znajduje się przy ulicy Kolegialnej.
2: SK Ostrzeszów.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.